dzień ten sam, rudy wrzesień, co go aż do bólu znam. Co dzień, co noc,

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej

0: Jest godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Nie żyje zamachowiec, który wjechał w ludzi w Berlinie. Rząd chce ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Włoskie zabytki otwarte dłużej, by turyści mogli zwiedzać wieczorem, gdy upał osłabnie. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Podejrzany o przeprowadzenie ataku podczas berlińskiej Parady Równości nie żyje. Został zastrzelony wczoraj wieczorem podczas policyjnej operacji na terenie ogródków działkowych w berlińskiej dzielnicy Spandau. Zamachowiec miał zaatakować jednostki specjalne policji białą bronią. Te odpowiedziały ogniem. Mężczyzna mimo reanimacji zmarł. W sobotę późnym wieczorem sprawca ataku wjechał furgonetką w tłum ludzi w alejce w berlińskim parku. Nieopodal odbywała się Parada Równości. W ataku zginęła kobieta, a 29 osób zostało rannych. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kiedy można spodziewać się decyzji w sprawie powtórnej obniżki cen paliw? O tym Tomasz Fęskę.
3: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
4: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet.
3: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około $100 za baryłkę.
2: Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił wczoraj drona, który naruszył przestrzeń powietrzną kraju. Był to trzeci taki incydent w ciągu ostatnich 3 dni. Dron został bezpiecznie zestrzelony nad wodami terytorialnymi, 12 kilometrów od miasta leżącego w pobliżu granicy z Ukrainą. Na razie wiadomo, że dron zestrzelony w piątek był maszyną wykorzystywaną przez Rosję w wojnie przeciwko Ukrainie. Trwa postępowanie wyjaśniające. Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. To przez wysokie fale, między innymi w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelicy oraz Rywalu. Na jednym kąpielisku w Stepnicy nad Zalewem Szczecińskim w województwie zachodniopomorskim zakwitły sinice. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, między innymi w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk publikuje serwis kąpieliskowy Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Gdynia rusza z kampanią zachęcającą do zabierania śmieci ze sobą, zamiast pozostawiania ich na plaży. Z plaży nie znikną kosze na śmieci, ale ci, którzy postanowią zabrać śmieci do domowej segregacji, mogą trafić na niespodziankę, dodaje wiceszefowa Centrum Sportu Jagna Ogonowska.
5: Dla mieszkańców i turystów, którzy będą z plaży z woreczkiem, ze swoimi odpadkami schodzić, przewidujemy drobne upominki.
2: W zeszłym roku na gdyńskich plażach znalazło się 150 ton śmieci. O kilka godzin do wieczora lub wręcz nocy przedłużono czas otwarcia Koloseum i Panteonu w Rzymie oraz Zamku Sforców w Mediolanie. To ukłon w stronę turystów, by mogli zwiedzać zabytki wtedy, gdy upał słabnie. Wprowadzone przez włoskie Ministerstwo Kultury i Turystyki zasady będą obowiązywać przez cały sierpień.

0: Jest 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 27 dzień lipca. W 2004 roku Sąd Najwyższy uchylił wyroki w aferze mięsnej, uzasadniając, że zapadły one z rażącym naruszeniem prawa. Na karę śmierci został skazany urodzony w Mławie były dyrektor miejskiego handlu mięsem Warszawa-Praga Stanisław Wawrzecki.
3: W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej skazuję Stanisława Wawrzeckiego na karę śmierci.
2: W 2019 roku urodzony w Ciechanowie Leszek Ojrzyński przestał pełnić funkcję trenera klubu piłkarskiego Wisła Płock.
4: Wisła Płock, która po tej ostatniej kolejce wskoczyła do tej grupy spadkowej. Tu jest w najgorszej sytuacji, bo została jedna kolejka.
2: W 2020 roku urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Bogdan Jóźwiak przestał być trenerem drugoligowej Legionowi Legionowo.
5: Niestety nie udało się utrzymać, chociaż myślę, że parę niespodzianek zrobiliśmy.
2: Urodzili się w 1894 roku. W Szerominie, w gminie Płońsk, Sebastian Chorzewski, pseudonim Jastrząb, sekret Jastrzębiec. Lekarz, działacz niepodległościowy, rozstrzelany podczas zbiorowej egzekucji w Palmirach, w gminie Czosnów, w powiecie nowodworskim. W 1897 roku Antoni Śliwiński, major Wojska Polskiego i dowódca 91. Dywizjonu Pancernego, który w marcu 1939 roku został przetransportowany koleją do rejonu Sierpca, gdzie został podporządkowany dowódcy Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. W czasie wojny obronnej z Niemcami dywizjon zajmował pozycję na lewym skrzydle obrony linii Lidzbark-Działdowo w lesie niedaleko Zielunia, zamordowany przez Rosjan w Charkowie. W 1906 roku Stefan Długołęcki, podpułkownik Wojska Polskiego, mieszkał w Milewie w gminie Sochocin w powiecie płońskim, urzędnik skarbowy w Działdowie, w kampanii wrześniowej walczył w szeregach 32. Pułku Piechoty, m.in. w obronie Modlina. W 1918 roku w Chotumiu w gminie Ciechanów Jerzy Wasilewski, porucznik pilot 301. Dywizjonu Bombowego Ziemi Pomorskiej imienia Obrońców Warszawy. W 1980 roku w Mławie Miro Kępiński, kompozytor muzyki filmowej i elektronicznej mieszkający w Los Angeles.
6: Usłyszymy troszeczkę dźwięków elektronicznych, usłyszymy muzykę z filmów, do których ją komponuje.
2: W 1981 roku w Przesnyszu Robert Witka, koszykarz występujący na pozycji silnego skrzydłowego, reprezentant Polski, uczestnik Mistrzostw Europy w 2007 i 2009 roku.
7: Pomyślałem sobie, że być może takiej szansy już nigdy się nie będę miał i skorzystałem z niej.
2: W 1991 roku w Mławie Natalia Sadowska, zawodniczka grająca w Warcaby Stupolowe, dwukrotna mistrzyni świata.
8: Byłam w formie tego dnia. No na pewno zasłużony tytuł, mogę to powiedzieć nieskromnie.
2: Zmarli w 1597 roku Jakub Wujek, jezuita, doktor teologii, wicerektor Kolegium Jezuickiego w Pułtusku, autor przekładu Biblii na język polski. W 1982 roku Edward Martuszewski, publicysta, krytyk literacki, historyk, wydał m.in. antologię Warmia i Mazury w oczach poetów. Jest także autorem książki Nawet kamień, poświęconej temu regionowi. Przed II wojną światową mieszkał w Działdowie, podczas okupacji był stróżem nocnym na stacji benzynowej. W 2000 roku Zbigniew Stawecki, urodzony w Pułtusku, poeta, autor tekstów kabaretowych i piosenek, m.in. Ja się w tobie nie zakocham, śpiewa Maja Kleszcz.
9: Ja się w

0: Reklama.
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509-440-499.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama.
1: Radio 7.

Chyba przywykliśmy już do narzekania na poniedziałki, ale czy wakacyjny poniedziałek może być taki straszny? Nie będzie on taki straszny, jak go malują. Tak mi się wydaje. Dzisiaj 27 dzień lipca. Dzień dobry o 7.00.

0: Posłuchajmy wspólnie porannych wiadomości o 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tankowanie coraz droższe. Za chwilę prognozy ekspertów. Potem walka z ogromnymi pożarami w Hiszpanii i Francji. Centrum Gdyni na liście Światowego Dziedzictwa Kulturowego. Marcin Krzemiński. Tankowanie będzie jeszcze droższe. Prognozy ekspertów nie pozostawiają złudzeń. Kierowcy będą musieli w tym tygodniu jeszcze głębiej sięgnąć do portfeli. Zwłaszcza właściciel aut z silnikiem diesla, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
3: W przypadku oleju napędowego tu niestety pozostaje przestrzeń do większej korekty. Także spodziewamy się, że ten średni poziom cen może wzrosnąć powyżej 8 zł za litr. Mniej więcej do 8,20 groszy za litr.
2: Z kolei benzyna może kosztować średnio 7 zł i 45 groszy. O poranku ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami to w północnej połowie kraju, a konkretnie w 6 województwach na Pomorzu, Kujawach, Warmii i Mazurach, a częściowo też na Podlasiu, Mazowszu i w Wielkopolsce. Wszędzie tam prócz wyładowań spodziewajcie się ulew i silnego wiatru. Miejscami możliwy też grad. Alerty obowiązują jeszcze przez 3 godziny. Co najmniej 175 tysięcy osób zostało ewakuowanych lub zobowiązanych do pozostania w domach w związku z szalejącymi na terenie Hiszpanii pożarami lasów nieużytków rolnych. Największe pożary szaleją szczególnie w lasach położonych koło Madrytu, a także na terenie kompleksów leśnych i łąk w prowincjach Avila i Toledo. W walce z pożarami w Hiszpanii pomagają strażacy z Włoch, Portugalii i Grecji. W tym tygodniu trafi tam też 100-osobowa grupa strażaków z Polski. We Francji z kolei z powodu pożarów ewakuowano już blisko 200 tysięcy osób. Najtrudniejsza sytuacja jest w pobliżu Bordeaux na południowym zachodzie kraju. Dziś rano prezydent Emmanuel Macron będzie przewodniczył spotkaniu grupy antykryzysowej. Parlamentarzyści wyrzuceni z PiSu nie wykluczają, że jeszcze w tym tygodniu zdecydują o utworzeniu nowego klubu poselskiego. Jutro Komitet Polityczny Partii zatwierdził usunięcie ponad 40 polityków PiSu ze swoich szeregów, bo nie zrezygnowali ani z członkostwa w Stowarzyszeniu Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Tego samego dnia członkowie stowarzyszenia planują spotkanie i naradę, mówi europoseł Piotr Miller.
4: Będziemy rozmawiać co dalej, no bo jest w tej chwili posiedzenie Sejmu i dopiero będziemy podejmować decyzję. Jesteśmy nowej rzeczywistości politycznej, wbrew temu, co wszyscy opowiadają. To nie był scenariusz, na który się pisaliśmy, w związku z tym po prostu naszą drogę będziemy omawiać w przyszłym tygodniu.
2: Piotr Miller dodaje, że wolałby, żeby poza PiS-em znaleźli się nie ludzie związani z Morawieckim, ale tacy politycy jak Jacek Kurski czy Dariusz Matecki. Modernistyczne Centrum Gdyni wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzję w tej sprawie podjęto podczas 48. sesji Komitetu w południowo-koreańskim Pusanie. Wpisany na listę obszar to zwarty kwartał o powierzchni prawie 88 hektarów w gdyńskim Śródmieściu. Jego granice wyznaczają m.in. ulice Jana Skolna i Świętego Piotra od północy oraz linia torów kolejowych od zachodu.
1: To są wiadomości Radia 7.
5: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Wisła Kraków udanie wróciła do ekstraklasy. Biała Gwiazda w pierwszym od 4 lat meczu w elicie przed własną publicznością wygrała z GKS-em Katowice 2-1. Ponad 30 tysięcy widzów było świadkami niezłego spotkania, mówi trener Mariusz Job.
6: Było sporo emocji, były momenty, gdzie to spotkanie było otwarte z obydwu stron. Myślę, że początek meczu trochę dla rywala. Natomiast później trochę uporządkowaliśmy tą grę, szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Wyszliśmy wysoko, zamknęliśmy rywala trochę w ich polu karnym. Daliśmy sobie i kibicom dużo pozytywnych emocji, więc jeszcze raz gratuluję zespołowi.
5: W pozostałych wczorajszych meczach Raków Częstochowa przegrał z Wisłą Płock 1-2, a Widzew Łódź się zremisował z Motorem Lublin 2-2. Tadej Pogaczar po raz piąty w karierze wygrał kolarski wyścig Tour de France. Słoweniec w tegorocznej edycji wygrał 5 etapów. Wczoraj na ulicach Paryża walczył o 6. zwycięstwo, ale krótko przed metą dał się wchłonąć peletonowi, po tym jak puścił koło pędzącego po zwycięstwo Holendra Mathieu van der Poela. Pogaczar, wygrywając wielką pętlę po raz piąty, wyrównał rekord Francuzów Jacques'a Anquetila i Bernarda Hinault. Belga Eddy'ego Merckx Marksa i Hiszpana Miguela Indurajna, którzy również triumfowali w tym wyścigu po 5 razy w karierze. Każde zwycięstwo jest wyjątkowe. To był już mój 7 Tour de France. 7 razy stawałem na podium z 5 zwycięstwami. Trudno to sobie wyobrazić, nawet gdyby to był element jakiejś powieści. Drugie miejsce w całym wyścigu wywalczył Belg Remco Evenepoel, a trzeci był kolega zespołowy zwycięzcy, Meksykanin Isaac Del Toro. Siatkarki Turcji po raz drugi zwyciężyły w Lidze Narodów. W finale rozegranym w Makao pokonały Brazylię 3-1. Brązowy medal wywalczyły broniące tytułu Włoszki po zwycięstwie nad Chinkami 3-1. Mistrz świata z pierwszym zwycięstwem w tym sezonie Formuły 1 Lando Norris z McLarena wygrał wyścig o Grand Prix Węgier, 11. rundę Mistrzostw Świata. Brytyjczyk, który startował z pole position tylko na początku wyścigu, jechał za zespołowym kolegą Oscarem Piastrim, a potem już spokojnie na prowadzeniu dojechał do mety. Drugi był Max Verstappen z Red Bulla, a trzeci lider klasyfikacji generalnej Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa.
7: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: No i co z tą pogodą w naszym regionie dzisiaj? Poniedziałek będzie na ogół pochmurny, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia. Tutaj możliwe również opady deszczu, a nawet może zagrzmieć. Dziś około 20 stopni zobaczymy na termometrach. Teraz 18 stopni w Mławie, w Ciechanowie 19 kresek, na barometrze nisko. I też warto odnotować, że dziś pogoda może powodować niewielkie pogorszenie samopoczucia. U osób wrażliwych możliwe są rozdrażnienie, osłabienie czy problemy z koncentracją. To za sprawą tego, że biometr raczej dzisiaj niestety jest niekorzystny.
7: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: Radio 7. To już 7 po 7.

11 minut po godzinie 7, 7 o poranku w poniedziałek. Drodzy Państwo, to grzmiało w nocy, czy mi się śniło? Proszę mi powiedzieć mi. Czekam na Państwa raporty pogodowe na Facebooku, jak co rano. Tak, co rano, tak można powiedzieć, że tymi raportami pogodowymi się wymieniamy. U pana Piotra w Warszawie na przykład o 5.30 20 stopni było, a jak raportuje pani Ania, w Sochaczewie teraz 18 stopni, niebo zachmurzone. A ja jestem ciekaw, czy to mi się śniła ta burza w nocy, czy rzeczywiście coś było. A my za chwilę zajrzymy do kartki z kalendarza. Co tam dzisiaj na kalendarz nam daje? No właśnie, o tym przekonamy się już za kilka chwil. Teraz prawie 12 minut po godzinie 7 pokazuje nasz radiowy zegar.

Jeszcze jeden dzień, to rozumiem, ale jeszcze jedna noc. Nie, o nocy teraz nie rozmawiajmy, bo to 14 minut po godzinie 7 w Radiu 7 w Państwa głośnikach i właśnie z nami rozpoczynacie nowy tydzień. Okazuje się, że chyba faktycznie burza była, bo tutaj pani Bernadeta pisze, że w Górznie też w nocy grzmiało. Teraz pada solidny deszcz, a termometr pokazuje tylko 17 stopni w Górznie. O pogodzie będę Państwu też dzisiaj opowiadał, ale teraz zajrzyjmy do kalendarza. Dzisiaj 27 dzień lipca, dzisiaj poniedziałek. Dzisiaj Natalia, Julia, Magdalena i Jerzy obchodzą imieniny. Proszę przyjąć od nas najlepsze życzenia. Dzisiaj na przykład mamy Dzień Samotnych. Dzień chodzenia na szczudłach. Nie wiem, czy te święta można połączyć, ale myślę, że jeśli u Państwa w głośnikach gra Radio 7, to nie powinniście się czuć szczególnie samotni. Jesteśmy razem. Gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka, tak rzecze ludowa mądrość, i rzeczywiście dopiekać będzie, zwłaszcza w drugiej połowie tego tygodnia. Moi drodzy Państwo, dzisiaj 6 minut po godzinie 4, wtedy zaczęło świtać, słońce wzeszło, dzisiaj 10 minut przed godziną 5, zajdzie o chwilę po 20.30, a zmierzch nastąpi 18 minut po godzinie 21.00. Okazuje się, moi drodzy Państwo, że do jesieni 58 dni pozostało, a do końca roku, wiedzą Państwo ile? Pani Grażyno, można już powoli strój sylwestrowy szykować, kreację sylwestrową. 157 dni do końca roku. Co u Państwa dobrego? Czekam na Facebooku na Państwa jak zwykle, a gdyby ktoś chciał się przywitać, albo opowiedzieć o pogodzie, albo podzielić się jakąś refleksją ze słuchaczami, można nagrać się w smartfonowej aplikacji Radia 7, polecam. Tak, ta aplikacja też jest do Państwa dyspozycji o poranku. Teraz 16 minut po 7, kombi u nas, muzycznie wyjątkowo ślicznie, a ja wrócę do Państwa już niebawem z bardzo ciekawą informacją, bo okazuje się, że w Mławie, no, takie rzeczy się dzieją, że ja bym się nie spodziewał. O szczegółach już wkrótce.

0: Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

Powoli już dochodzi w pół do ósmej, to siódemka o poranku, dzisiaj poniedziałek, 27 dzień lipca. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale ja na przykład nie wiedziałem i dosyć solidnie się zdziwiłem. Okazuje się, że Mława jest w krajowej czołówce, bo co piąty mieszkaniec Mławy to cudzoziemiec. Tak, moi drodzy Państwo, Mława znalazła się w gronie polskich miast z najwyższym udziałem cudzoziemców, z najnowszych takich eksperymentalnych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że osoby z obcym obywatelstwem stanowią w Mławie około 1/5 wszystkich mieszkańców. To wynik wyższy niż na przykład w Warszawie. Dane GUS opierają się na tak zwanym śladzie życia, czyli aktywności w rejestracji administracyjnej. No i obejmują osoby faktycznie przebywające tutaj, a nie tylko zameldowane. Eksperci wskazują, że wysoki udział cudzoziemców w Mławie jest związany przede wszystkim z lokalnym rynkiem pracy i rozwojem przemysłu. No i co Państwo na to? Pewnie nie jedna osoba jest zaskoczona, podobnie jak ja. Zresztą zdziwiłem się bardzo, ale rzeczywiście no, na ulicach Mławy widać i słychać obcokrajowców, zwłaszcza w weekendowe wieczory. Teraz w pół do ósmej mamy...

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Jeśli państwo do pracy na 8, no to jeszcze macie 15 minut, żeby się nie spóźnić, a przy poniedziałku spóźniać się nie wypada. Znaczy generalnie nie wypada się spóźniać, ale przy poniedziałku to tym bardziej. Moi drodzy państwo, jeśli wśród naszych słuchaczy, no to źle sformułowane pytanie, bo jestem przekonany, że wśród naszych słuchaczy są miłośnicy twórczości Teresy Dwórznik-Romańskiej. Przypominam państwu, że trwa konkurs, w którym do wygrania jest pakiet książek autorki, a szczegóły na naszym radiowym Facebooku. Niezwykłe są to opowieści pani Teresy Dwórznik-Romańskiej. Słyszeliśmy je na antenie też w interpretacji autorki. No właśnie.
1: Nie powiem, żeby to była dla mnie nowość, bo sam miarkowałem, co to mogło być. Od tej pory już nigdy na przełaj nie odważył się iść.
0: Od tej pory, moi drodzy państwo, na przełaj nie warto iść. Do pracy też nie. Za 14 minut będzie godzina 8. Teraz u nas księżyc nad Juratą. A co u państwa w pogodzie? Proszę dać nam znać. Czekamy na państwa raporty pogodowe na Facebooku. Można się też z nami przywitać, na przykład nagrywając się w smartfonowej aplikacji Radia 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Maria Koźlakiewicz.
4: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci to ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
3: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Maria Koźlakiewicz.
4: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
7: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
6: Tak długo rośnie zboże?
7: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
6: To chyba bardzo ciężka praca.
7: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
8: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama. Tu Radio 7.

proponuję, żeby o 8 rano o snach nie śpiewać. Chociaż są wakacje i są też tacy, którzy o 8 przewracają się dopiero na drugi bok. Natomiast jeśli u Państwa jest inaczej, to mówimy Państwu dzień dobry w poniedziałek, 27 dzień lipca. 8 już minęła.

0: A oto Polska i świat w poniedziałek o 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożary na południu Europy. Ewakuować musiało się tysiące osób. Policja potwierdza, że żyje zamachowiec z Berlina. Zmiana czasu może pogorszyć wzrok. Marcin Krzemiński. Kolejny dzień. Francja i Hiszpania zmagają się z ogniem. Ogromne pożary zmusiły do ucieczki już ponad 300 tysięcy osób. Przed pożarami ucieka też kilkadziesiąt tysięcy turystów odpoczywających na południowym zachodzie Francji, głównie w rejonie Bordeaux. Marcin Starzec.
3: We francuskiej Żyrondzie ewakuowano 220 tysięcy osób. Pożar jest kilkanaście kilometrów od miasta Bordeaux. Mieszkańcy wszędzie czują dym, ale władze na razie nie ogłaszają ewakuacji. Z pożarami walczą strażacy z całego kraju. Wśród nich Florian Lantier spod Paryża. Kierowano nas głównie do działań ratowniczych na rzecz osób poszkodowanych wskutek zadymienia. Dziś mają do nas dotrzeć kolejne posiłki. W Hiszpanii z domów musiało uciekać 175 tysięcy ludzi. Najgorzej jest pod Madrytem, w Awilii i Toledo, gdzie spłonęło ponad 80 tysięcy hektarów, a na tym może się to nie skończyć. Prognozy nie dają nadziei. Nadchodzący tydzień ma być gorący i bez deszczu.
2: Zastrzelony został domniemany sprawca sobotniego ataku w berlińskim parku Tiergarten. Informację przekazała tamtejsza policja. Do zatrzymania doszło wczoraj wieczorem w dzielnicy Spandau, gdzie siły specjalne namierzyły podejrzanego, mówi rzecznik lokalnej policji Jern Iflender.
3: Podejrzany ruszył z bronią białą na naszych funkcjonariuszy. Został powstrzymany przy użyciu broni palnej przez nasz oddział specjalny. Następnie zmarł.
2: W sobotę wieczorem sprawca wjechał furgonetką w tłum ludzi niedaleko Parady Równości w Tiergarten. Zginęła kobieta, 29 osób zostało rannych. Podejrzany to 21-letni Abdul B., sympatyk Państwa Islamskiego. Szef MSW Niemiec Alexander Dobrindt określił zdarzenie jako islamistyczny zamach terrorystyczny. 400 osób ewakuowano wieczorem z krytej pływalni Aquapark Reda. Według wstępnych ustaleń doszło prawdopodobnie do błędu obsługi technicznej, na skutek którego wydzielił się chlor. Jedna osoba trafiła z zatruciem do szpitala, to technik obsługujący instalację do uzdatniania wody. Policjanci z Otwocka i funkcjonariusze CBSiU zlikwidowali w Józefowie profesjonalne laboratorium mefedronu. Zabezpieczyli 20 kg gotowego narkotyku i zatrzymali 25-letniego obywatela Mołdawii, poszukiwanego czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany. Wiosenna zmiana czasu wiąże się z wyższym ryzykiem chorób siatkówki zagrażających wzrokowi. Zbadali to amerykańscy naukowcy z Northwestern University. Przeanalizowano dane dotyczące ponad 18 milionów pacjentów w wieku od 18 do 64 lat, u których niedawno zdiagnozowano chorobę naczyń siatkówki. Okazało się, że wiosną Amerykanie tracą godzinę snu, co wiąże się z wyższym ryzykiem retinopatii cukrzycowej i z wyrodnienia plamki żółtej. W amerykańskim Senacie czeka ustawa o wprowadzeniu czasu letniego na stałe, ale nie ma pewności, czy zostanie przegłosowana.
1: To są wiadomości Radia 7.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Czterech liderów Ekstraklasy po pierwszym weekendzie sezonu. Wisła Kraków, wracająca do elity po czteroletniej przerwie, pokonała wczoraj GKS Katowice 2-1. Identycznym zwycięstwem może pochwalić się Radomiak nad Wieczystą Kraków, Górnik Zabrze nad Śląskiem Wrocław oraz Wisła Płock, która niespodziewanie wygrała wczoraj w Częstochowie z Rakowem, mówi trener Adam Majewski.
5: Przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem, żeby wygrać ten mecz. Nie było to łatwe spotkanie w pierwszej połowie. Zdobyliśmy bramkę. W drugiej połowie po błędzie bramkarza podwyższyliśmy wynik na 2-0. Wydawało się, że mamy mecz pod kontrolą. Nic się nie może wydarzyć. Potem rzut karny. Nie wiem, czy problematyczny, czy nie. I to wszystko odwróciło. Dlatego o ile w pierwszej połowie nasza gra wyglądała całkiem nieźle, o tyle w drugiej połowie po prostu dobrą organizacją gry w defensywie, poświęceniem. Można powiedzieć, że dowiedzieliśmy ten wynik do końca.
4: Dziś jeszcze mecz Zagłębia Lubin z Piastem Gliwice, który zakończy pierwszą kolejkę Ekstraklasy. Lider samochodowych mistrzostw Europy Fintemu Suninen wygrał na Śląsku Rajd Polski czwartą rundę cyklu i umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej. Najlepiej z Polaków spisał się mistrz kraju Jakub Matulka, który zajął drugie miejsce.
6: Świetny rajd, pierwsze podium w mistrzostwach Europy, wygrana też klasyfikacja mistrzostw Polski. No jestem bardzo zadowolony. Cieszę się, że generowaliśmy tak wysokie tempo i że byliśmy tak powtarzalni. Straciliśmy niecałe 10 sekund do temu Suninena. Jestem naprawdę bardzo spełniony. Myślę, że to da takiego dużego kopniaka pewności siebie. No jestem naprawdę, naprawdę szczęśliwy.
4: Trzecie miejsce w rajdzie zajął broniący tytułu Mikołaj Marczyk, a piąte trzykrotny mistrz Europy Kajetan Kajetanowicz. Kierowcy ścigali się także na Hungaroringu podczas Grand Prix Węgier, czyli 11 rundy sezonu Mistrzostw Świata Formuły 1. Pierwsze zwycięstwo w sezonie odniósł broniący tytułu Lando Norris z McLarena. Brytyjczyk wyprzedził Holendra Maxa Verstappena z Red Bulla i prowadzącego w klasyfikacji generalnej Włocha Kimiego Antonellego z Mercedesa. Lorena Wiebes pewnie zwyciężyła w czwartej edycji kobiecego wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Holenderka wygrała wszystkie trzy etapy w Zamościu, Lubartowie i wczoraj w Lublinie. Najlepsza z Polek Olga Wankiewicz zajęła w wyścigu dziewiąte miejsce.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl. Pogoda.
0: Na północnym Mazowszu, Działdowszczyźnie i ziemi dobrzyńskiej poniedziałek będzie raczej ze zmienną pogodą. W pierwszej połowie dnia opady, a nawet mogą się zdarzyć burze. Później silniejsze podmuchy wiatru i dopiero wieczór będzie już raczej na ogół pogodny. Dziś temperatura maksymalna w naszym regionie od 19 do 21 stopni, ciśnienie niskie, pogoda może powodować niewielkie pogorszenie samopoczucia u osób wrażliwych, no bo to dzisiaj niestety biometr raczej jest niekorzystny.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: Już 8 minut po godzinie 8 mamy...

Teraz kwadrans po godzinie 8 zaglądamy do kalendarza, a w kalendarzu dzisiaj widać, że to poniedziałek, 27 dzień lipca. Dzisiaj Natalia, Julia, Magdalena i Jerzy obchodzą imieniny. Ale dzisiaj, moi drodzy państwo, dzień samotnych obchodzimy, a także dzień chodzenia na szczudłach. Gdy w lipcu słońce dopieka, burza niedaleka. Dziś o godzinie 4:06 dzień się obudził, wtedy zaczęło świtać. Słońce wzeszło dzisiaj 10 minut przed godziną 5:00. Zajdzie chwilę po godzinie 20:30, a zmierzch nad naszym regionem zapadnie dzisiaj 18 minut po 21:00. Okazuje się, moi drodzy państwo, że coraz bliżej do jesieni i niestety 58 dni i 157 dni do końca roku. Teraz na zegarze 16 minut po godzinie 8:00, a za chwilę przeniesiemy się do powiatu sierpeckiego, bo wakacje wakacjami, ale droga musi być dobra i remonty dróg w powiecie sierpeckim trwają.

0: Reklama. Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: To już mamy w pół do dziewiątej. Moi drodzy państwo, kolejna droga w powiecie sierpeckim doczeka się remontu. Tym razem prace obejmą odcinek na terenie gminy Sierpc, a inwestycje wspólnie sfinansują samorządy gminy i powiatu. Więcej na ten temat teraz Adam Ejnik.
1: Przed nami remont drogi powiatowej Goleszyn-Dziębakowo-Borkowo-Zgagowo. Przebudowany zostanie blisko 600-metrowy odcinek. Inwestycja będzie kosztować ponad 400 tysięcy złotych, a po połowie sfinansują ją samorząd gminy Sierpc i powiat sierpecki. Droga jest ważnym połączeniem kilku miejscowości, mówi starosta sierpecki Przemysław Burzyński.
2: Na gminie Sierpc droga powiatowa 3742 w Goleszyn-Dziębakowo-Borkowo-Zgagowo na odcinku blisko 600 metrów będzie wymiana nawierzchni, będzie pełny remont tej drogi. Środki, które zostały wyasygnowane, to po 50% samorząd gminy Sierpc i samorząd powiatu sierpeckiego.
1: Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, mieszkańcy jeszcze w tym roku pojadą nową, bezpieczniejszą nawierzchnią.
0: Czego mieszkańcom i kierowcom zwłaszcza życzymy. Za 29 minut będzie dziewiąta.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
5: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
6: Reklama. Tu Radio 7. Brawo!

0: Za 14 minut będzie godzina 9. Żniwa, drodzy Państwo, żniwa to jest ten właściwy moment. Natomiast jak wyglądały żniwa 100 lat temu? Jak koszono zboże, młócono je i świętowano zakończenie pracy? O tym będzie można się przekonać już w najbliższą niedzielę w sierpeckim skansenie. O wydarzeniu materiał przygotował Adam Ejnik. Bardzo proszę. Już można, tak.
1: Muzeum Wsi Mazowieckiej w sierpcu zaprasza na jedno z największych wydarzeń w swoim kalendarzu – tradycyjne żniwa. Skansen zamieni się w tętniącą życiem wieś z przełomu XIX i XX wieku. Zwiedzający zobaczą widowisko obrzędowe żeńcy, pokazy koszenia zboża, sierpem i kosą, pracę zabytkowej żniwiarki konnej oraz uruchomienie historycznej młocarni Warmianka. O polskich żniwach i związków rolników – i zboża z Matką Boską opowie kierownik działu etnografii sierpeckiego muzeum Magdalena Kowalak.
2: Żniwa był to najważniejszy czas w ciągu roku. Był to czas takiej wytężonej pracy, no bo to właśnie od żniw zależało, jak będzie wyglądała reszta roku. Jak będzie wyglądał ten najcięższy czas, czyli zima, a potem przednówek. No bo tak naprawdę od zbiorów tych podczas żniw wszystko zależało. Czym był lepszy rok, tym potem łatwiej było przeżyć zimę, a potem przednówek. U nas w skansenie podczas żniw też będzie można zobaczyć te dawne prace polowe. Dawniej wyglądało to tak, że żniwa trzeba było rozpocząć w środę albo w sobotę, ponieważ były to święta poświęcone Matce Boskiej. Jest też legenda, która głosi, że podczas kiedy matka z Jezusem i Józefem uciekali do Egiptu, uciekali przez polską wieś, bo jakżeby inaczej,
3: no tak.
2: I spotkali chłopa, który akurat siał zboże. Matka Boska, tak szkoda jej się zrobiło tego chłopa, więc uznała, że mu pomoże. Za niego posiała całe pole i zanim odjechali, te zboże już wyrosło. Gdy ci żołnierze Heroda zapytali się chłopa, czy widzieli...
3: Też przez Polskę?
2: Tak. Czy widzieli gdzieś właśnie kobietę z dzieckiem i mężczyznę na osiołku? On powiedział, że tak, widział, jak siał te zboże. Oni zobaczyli, że zboże już jest wyrośnięte, więc doszli do wniosku, że nie ma co dalej ich szukać.
3: Są już daleko.
2: Tak, dokładnie. No i właśnie dlatego też Matka Boska opiekuje się zbożem.
1: Żniwa w Muzeum Wsi Mazowieckiej odbędą się w niedzielę. Skansen będzie otwarty od godziny 10 do 18, a główne pokazy rozpoczną się o 11. To dobra okazja, by na jeden dzień przenieść się do dawnej mazowieckiej wsi.
0: Zatem zapraszamy w niedzielę do sierpca. Za 11 minut 9.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Gabinet weterynaryjny Specdrób w Karniszynie koło Bieżunia zatrudni lekarza weterynarii do pracy zdrobiem. Doświadczenie będzie dodatkowym atutem. Szczegóły pod numerem 602-432-211. 602-432-211. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Reklama. To już tylko minuta pozostała do dziewiątej.

0: Posłuchajmy wspólnie najnowszych wiadomości.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ponad połowa kraju z ostrzeżeniami przed gwałtownymi burzami. 500 000 na polityczne zaplecze, za chwilę o pieniądzach z Narodowego Instytutu Wolności. Będzie też o kolejnych polskich planetoidach. Marcin Krzemiński. 10 województw z ostrzeżeniami przed burzami. Wyładowania, którym mogą towarzyszyć ulewy, silny wiatr, a lokalnie grad, dotyczą głównie wschodniej połowy kraju. Alerty najniższego pierwszego stopnia zaczną za godzinę obowiązywać w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, małopolskim oraz w części pomorskiego, śląskiego, łódzkiego i podkarpackiego. W tym ostatnim, w południowych powiatach, od 13 alerty drugiego, czyli średniego stopnia, tam lokalnie wiatr może wiać w porywach do 90 km na godzinę. Ostrzeżenia będą obowiązywać do wieczora. 500 000 złotych z Funduszu Narodowego Instytutu Wolności mogło posłużyć do budowania politycznego zaplecza PiS w czasach rządów Zjednoczonej Prawicy, zamiast wspierać organizacje społeczne. Takie wyliczenia przedstawiło obecne kierownictwo Instytutu.
3: To było działanie wokół takiego mitu, który ówczesny wicepremier Gliński próbował przekazać, że do tej pory wszystkie rządy finansowały organizacje lewackie, więc teraz czas jest na te patriotyczne, więc budowano różnego typu nowe organizacje, które powstawały zaraz przed konkursami, pompowano w nie duże pieniądze, a dzisiaj widzimy, że wiele z nich nie działa.
2: Mówi dyrektor Narodowego Instytutu Wolności Michał Braun. Obecnie Instytut prowadzi ponad 120 postępowań o odzyskanie ponad 16 milionów złotych. W Sądzie Okręgowym w Ostrołęce ma dziś rozpocząć się proces w sprawie byłego prezesa jednego z miejscowych klubów piłkarskich, Tomasza M. 39-letni działacz sportowy oskarżony jest o szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dwojga małoletnich poniżej 15 roku życia. Od grudnia przebywa w tymczasowym areszcie za zarzucane mu czyny, w tym zgwałcenie małoletnich. Grozi mu do 30 lat więzienia albo dożywocie. Modernistyczne Centrum Gdyni trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzję podjęto podczas sesji Komitetu w Korei Południowej. To 18 polski obiekt na prestiżowej liście. Są wśród nich już m.in. historyczne Centrum Warszawy, średniowieczne miasto w Toruniu oraz zamek w Malborku. Wpis podnosi międzynarodową rangę Gdyni, może zwiększyć zainteresowanie turystów i ułatwić promocję miasta. Rozrasta się grono planetoid z nazwami związanymi z Polską. W lipcu do katalogu nazw planetoid dołączy 5 honorujących polskich naukowców z dziedziny astronomii i geologii. Annę Łosiak, Emila Villavera, Karolinę Dziadurę, Krzysztofa Langera i Monikę Kamińską. Wyróżniono też Milagros Rite Collazo. To badaczka z Argentyny, ale obecnie przebywa na stażu podoktorskim na Uniwersytecie imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Na koniec jeszcze filmowa kartka z kalendarza. 45 lat temu, 27 lipca 1981 roku, odbyła się oficjalna premiera filmu Człowiek z żelaza w reżyserii Andrzeja Wajdy.
1: To są wiadomości Radia 7.
4: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Fenomenalny Słoweniec po raz piąty wygrał Tour de France i dołączył do 4 legend kolarstwa, które także 5-krotnie wygrywały najbardziej prestiżowy wyścig na świecie. Tadej Pogaczar ukończył właśnie 7 raz Wielką Pętlę, 5 razy wygrał, 2 razy był drugi. W tegorocznej edycji wygrał 5 etapów. Na ostatnim w Paryżu do końca walczył o kolejny triumf, ale ostatecznie etap wygrał Holender Mathieu van der Poel. Drugie miejsce w wyścigu ze stratą ponad 6 minut zajął Remco Evenepoel, a trzecie Meksykanin Isaac Del Toro, który był najlepszy w klasyfikacji młodzieżowej. Udany powrót do Ekstraklasy Wisły Kraków. W pierwszym po 4 latach meczu w elicie Biała Gwiazda wygrała z GKS-em Katowice 2-1. W pozostałych wczorajszych meczach Raków Częstochowa przegrał z Isą Płock 1-2, a Widzew Łódź zremisował z Motorem Lublin 2-2. Wynik jest chyba sprawiedliwy, mówi strzelec pierwszego gola dla Widzewa Mariusz Fornalczyk.
5: Myślę, że na pewno był do wygrania. Był też do przegrania, bo nie było tak, że Motor nie miał okazji. Mógł się potoczyć w dwie strony, więc myślę, że ten remis był okej. Gdzieś wiadomo, miałem tą sytuację w 80. którejś tam minucie. Mogłem też dobrać, mogłem lepiej skończyć, ale będę brał na to poprawkę w kolejnych meczach.
4: Dziś na zakończenie pierwszej kolejki Zagłębie Lubin podejmie Piasta Gliwice. Czas sprawdzić, na co nas stać, mówi trener gospodarzy Leszek Ojrzeński.
6: Tu nie ma co czekać. Też ciekaw jestem, jak się zaprezentujemy. Oczywiście wierzę, że bardzo dobrze to będzie wyglądało, ale to są już inne emocje, prawda, i mamy rywalizację w zespole, zdrowie dopisuje prawie wszystkim i z tego się cieszymy i dobrze, że się liga zaczyna.
4: Mecz w Lubinie dziś o 19. Klaudia Kazimierska była największą gwiazdą Mistrzostw Polski w lekkiej atletyce w Białymstoku. W sobotę wygrała bieg na 800 metrów, a wczoraj triumfowała na 1500. W większości konkurencji wygrywali faworyci w rzucie młotem. Po 13 złoto sięgnęła Anita Wodarczyk, a po 9 Paweł Fajdek. Szósty tytuł na 100 metrów przez płotki wywalczyła Pija Skrzyszowska. Najlepszą sprinterką już po raz 10 została Ewa Soboda, a na 400 metrów wygrała Natalia Bukowiecka.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: Dziś w naszym regionie, zwłaszcza w pierwszej połowie dnia, opady deszczu, może nawet zagrzmieć. Zresztą słyszeli Państwo, jak Marcin opowiadał o tym. Natomiast w drugiej połowie dnia podmucha mocniej wiatr, a wieczorem zacznie się wypogadzać. Dziś na termometrach od 19 do 21 stopni w naszym regionie. Ciśnienie niestety niskie, biometr niestety niekorzystny.
1: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
0: Jest 5 minut po godzinie 9. Mimo wszystko niech to będzie dobry dzień.

0: Reklama.
1: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: Tynki i posadzki Fleming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508 139 247. 508 139 247.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.
7: Radio 7.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 27 dzień lipca. W 2004 roku Sąd Najwyższy uchylił wyroki w aferze mięsnej, uzasadniając, że zapadły one z rażącym naruszeniem prawa. Na karę śmierci został skazany urodzony w Mławie były dyrektor miejskiego handlu mięsem Warszawa-Praga Stanisław Wawrzecki.
3: W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej skazuję Stanisława Wawrzeckiego na karę śmierci.
2: W 2019 roku urodzony w Ciechanowie Leszek Ojrzyński przestał pełnić funkcję trenera klubu piłkarskiego Wisła Płock.
4: Wisła Płock, która po tej ostatniej kolejce wskoczyła do tej grupy spadkowej. Tu jest w najgorszej sytuacji, bo została jedna kolejka.
2: W 2020 roku urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Bogdan Jóźwiak przestał być trenerem drugoligowej Legionowi Legionowo.
5: Niestety nie udało się utrzymać, chociaż myślę, że parę niespodzianek zrobiliśmy.
2: Urodzili się w 1894 roku. W Szerominie, w gminie Płońsk, Sebastian Chorzewski, pseudonim Jastrząb, sekret Jastrzębiec, lekarz, działacz niepodległościowy, rozstrzelany podczas zbiorowej egzekucji w Palmirach, w gminie Czosnów, w powiecie nowodworskim. W 1897 roku Antoni Śliwiński, major Wojska Polskiego i dowódca 91. Dywizjonu Pancernego, który w marcu 1939 roku został przetransportowany koleją do rejonu Sierpca, gdzie został podporządkowany dowódcy Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. W czasie wojny obronnej z Niemcami dywizjon zajmował pozycję na lewym skrzydle obrony linii Lidzbark-Działdowo w lesie niedaleko Zielunia, zamordowany przez Rosjan w Charkowie. W 1906 roku Stefan Długołęcki, podpułkownik Wojska Polskiego, mieszkał w Milewie w gminie Sochocin w powiecie płońskim, urzędnik skarbowy w Działdowie, w kampanii wrześniowej walczył w szeregach 32. Pułku Piechoty, m.in. w obronie Modlina. W 1918 roku w Chotumiu w gminie Ciechanów Jerzy Wasilewski, porucznik pilot 301. Dywizjonu Bombowego Ziemi Pomorskiej imienia Obrońców Warszawy. W 1980 roku w Mławie Miro Kępiński, kompozytor muzyki filmowej i elektronicznej mieszkający w Los Angeles.
6: Usłyszymy troszeczkę dźwięków elektronicznych, usłyszymy muzykę z filmów, do których ją komponuje.
2: W 1981 roku w Przesnyszu Robert Witka, koszykarz występujący na pozycji silnego skrzydłowego, reprezentant Polski, uczestnik Mistrzostw Europy w 2007 i 2009 roku.
7: Pomyślałem sobie, że być może takiej szansy już nigdy się nie będę miał i skorzystałem z niej.
2: W 1991 roku w Mławie Natalia Sadowska, zawodniczka grająca w warcaby stupolowe, dwukrotna mistrzyni świata.
8: Byłam w formie tego dnia. No na pewno zasłużony tytuł, mogę to powiedzieć nieskromnie.
2: Zmarli w 1597 roku Jakub Wujek, jezuita, doktor teologii, wicerektor Kolegium Jezuickiego w Pułtusku, autor przekładu Biblii na język polski. W 1982 roku Edward Martuszewski, publicysta, krytyk literacki, historyk, wydał m.in. antologię Warmia i Mazury w oczach poetów. Jest także autorem książki Nawet kamień, poświęconej temu regionowi. Przed II wojną światową mieszkał w Działdowie, podczas okupacji był stróżem nocnym na stacji benzynowej. W 2000 roku Zbigniew Stawecki, urodzony w Pułtusku, poeta, autor tekstów kabaretowych i piosenek, m.in. Ja się w tobie nie zakocham, śpiewa Maja Kleszcz.
9: Ja się w tobie nie zakocham, nie namawiaj, szkoda słów.
1: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509-440-499.
3: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147. Reklama.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Burzowy poniedziałek, we wschodniej połowie kraju są ostrzeżenia. Jest drogo, będzie drożej. To na stacjach paliw. Tadej Pogaczar po raz piąty wygrał Tour de France. Marcin Krzemiński. Burzowo dziś we wschodniej połowie Polski. Synoptycy miejscami prognozują intensywne opady deszczu, porywy wiatru do 80 km na godzinę oraz lokalnie grad. Alerty pierwszego stopnia obowiązują do wieczora. Dla południa Podkarpacia wydano ostrzeżenia drugiego stopnia. Tu możliwe są bardzo intensywne burze i wiatr dochodzący do 90 km na godzinę. Ten tydzień przyniesie niestety kolejne podwyżki cen paliw na stacjach. Analitycy nie pozostawiają złudzeń. Średnia cena litru oleju napędowego przekroczy już 8 zł za litr. W górę pójdą też ceny benzyny. To oczywiście skutek eskalacji konfliktu na linii USA-Iran, mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak.
3: Do tego próby zablokowania alternatywnej wobec ciśniny Ormuz trasy, którą była transportowana ropa naftowa głównie z Arabii Saudyjskiej.
2: Chodzi o cieśninę Bab al-Mandab i ataki jemeńskich Huti. Jedynym paliwem, którego cena nie rośnie, pozostaje autogaz. Jeszcze jedna ważna informacja dla kierowców o utrudnieniach na poznańskim odcinku autostrady A2 i w jej sąsiedztwie. 5 tygodni potrwa remont na węźle Komorniki. Rusza tam wymiana nawierzchni. Prace obejmą wymianę warstwy ścieralnej na wszystkich łącznicach węzła oraz na odcinkach ulic Głogowskiej i Poznańskiej. Wolontariusze w pomarańczowych kamizelkach będą od czwartku na ulicach Warszawy zbierać podpisy pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego oraz Rady Miasta. Po co ta akcja, tłumaczy Maciej Wilk ze stołecznej operacji referendalnej.
4: My chcemy wywołać dyskusję na temat stanu Warszawy i wizji nawet na Warszawę. Chcemy podsumować to, co było nie tak z naszym miastem przez te ostatnie 8 czy nawet 20 lat. I ku temu potrzebna jest ta akcja referendalna.
2: Organizatorzy muszą zebrać 132 tysiące podpisów, by referendum mogło się odbyć. Fenomen światowego kolarstwa znów to zrobił. Tadej Pogaczar po raz piąty w karierze wygrał prestiżowy Tour de France i dołączył do 4 legend, które mają tyle samo triumfów na koncie. 27-letni Słoweniec w tegorocznej edycji zdeklasował rywali. Michał Waszkiewicz.
5: Legendarny Belg Eddy Merckx, Hiszpan Miguel Indurain i dwaj Francuzi Jacques Anquetil i Bernard Hinault. Tylko oni wygrywali Tour de France 5-krotnie. Do wczoraj, bo właśnie dołączył do nich Tadej Pogaczar i zrobił to w wielkim stylu, pokonując drugiego w klasyfikacji Remco Evenepoela o 6 minut i 26 sekund.
6: Seven tours already and...
5: Każde zwycięstwo jest wyjątkowe. To był już mój 7 Tour de France. 7 razy stawałem na podium z 5 zwycięstwami. W tegorocznej Wielkiej Pętli Pogaczar wygrał 5 etapów, w tym te najbardziej prestiżowe z metą na Col du Tourmalet i Alpe d'Huez. Mógł więcej, ale na przykład na Królewskim przedostatnim etapie odpuścił walkę i holował do mety swojego zespołowego kolegę. Wielu już stawia Pogaczara na pierwszym miejscu listy kolarzy wszechczasów.
2: A przecież mistrz świata ma dopiero 27 lat.

0: Reklama.
1: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Maria Koźlakiewicz.
2: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci to ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
1: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Maria Koźlakiewicz.
2: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 8,99. Hortex, napój litr, 1 plus 1 gratis. Oferta ważna do 29 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
5: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls. Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy.

Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575. Reklama.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Przedłużone do stycznia śledztwo w sprawie zonda Krypto. Potem o ważnym wyróżnieniu dla Śródmieścia Gdyni. Najpierw jednak wrócimy do podziału w Prawie i Sprawiedliwości. Marcin Krzemiński. Jutro Komitet Polityczny PiS ma podjąć ostateczną decyzję w sprawie członków partii, którzy nie zdecydowali się podpisać tzw. lojalek i nie zdecydowali o zamknięciu działalności Stowarzyszenia Rozwój Plus. Do tej grupy należy około 40 polityków, w tym były premier Mateusz Morawiecki. Maciej Kluczka.
3: Sytuacja może mieć zabawne aspekty, bo najprawdopodobniej władze partii będą na nowo potwierdzać członkostwo w partii tych, którzy lojalki złożyli, a przez to automatycznie wykluczeni z partii zostaną ci politycy, którzy należą do grupy Morawieckiego. Tobiasz Boheński, przeciwnik Morawieckiego, całą sytuację opisał tak.
4: Rozbicia Prawa i Sprawiedliwości dokonał Mateusz Morawiecki.
3: A Przemysław Czarnek tak odnosi się do ewentualnej współpracy z Morawieckim.
5: Od jesieni przyszłego roku wrócą rządy Prawa i Sprawiedliwości i szeroki prawic.
3: Jeśli formalności się dopełnią, to PiS przestanie być w Sejmie największym klubem.
2: Do 17 stycznia przyszłego roku przedłużone zostało śledztwo w sprawie zonda Krypto. Śledczy w ostatnich tygodniach przejrzeli m.in. korespondencję pracowników tej giełdy kryptowalut i zablokowali 4 miliony euro na jednym z kont bankowych. Śledztwo w sprawie zonda Krypto prokuratura wszczęła 17 kwietnia. Jest ono prowadzone pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Minister spraw zagranicznych krytykuje ponowny wniosek prezydenta o referendum w sprawie Zielonego Ładu. Tym razem Karol Nawrocki zaproponował jednak zmianę pytania. Ma ono brzmieć, czy jest pan, pani za realizacją przez Polskę polityki klimatycznej Unii Europejskiej. To wybiórcze traktowanie wspólnoty europejskiej, ocenia Radosław Sikorski.
6: Równie dobrze mógłby złożyć pytanie, czy jest pan, pani za likwidacją dopłat do rolnictwa i dopłat do inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. To jest właśnie taki świat eurofoba, w którym się wydaje niektórym, że istnieje Unia Europejska, w której ma się same przywileje i żadnych obowiązków. Jak się dowiedzieli Brytyjczycy, taka Unia i taki świat nie istnieją.
2: Prezydencki wniosek o referendum trafił już do Senatu. Modernistyczne Śródmieście Gdyni trafiło na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła o świcie polskiego czasu podczas posiedzenia komitetu w koreańskim Busan. O szczegółach Paweł Radzewicz.
7: Śródmieście Gdyni nazywane perłą modernizmu zostało docenione przez świat, mówi z Korei wiceprezydentka Oktawia Gorzeńska.
8: To naprawdę ogromne osiągnięcie.
7: Gdynia została wyróżniona za wizjonerski na czas powstania Układ Śródmieścia, unikatowy styk miasta i morza oraz zastosowanie na szeroką skalę idei modernistycznych.
2: Sport. Iga Świątek zajmuje 8 miejsce w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele niezmiennie Białorusinka Aryna Sabalenka. Jeśli chodzi o pozostałe Polki, Maja Chwalińska awansowała z 22 na 21 pozycję. Magdalena Fręch spadła z 43 na 48. Największy spadek zanotowała Magdalinet, która zamieniła 51 miejsce na 65.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360. Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 8,99. Hortex, napój litr, 1 plus 1 gratis. Oferta ważna do 29 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób imienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
2: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz, twoje źródło ciepła.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
5: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
4: A po co mu to zboże?
5: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
4: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
6: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama.
1: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
3: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w Hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Pułtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie

0: Mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną. Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.
1: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy w Hej!
2: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Reklama.

0: To są wiadomości Radia 7.
1: Odrzucił miny przeciwpiechotne pod galerię handlową, został aresztowany. Ewakuowani wracają do domów, choć nadal płoną lasy w Hiszpanii. Aktywiści Miasto Jest Nasze chcą dymisji ministra sportu. Zorganizowali w Warszawie demonstrację. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 39-letni mężczyzna z Jeleniej Góry trafił do aresztu za podrzucenie min przeciwpiechotnych. Odnalezienie niewybuchu w koszu na śmieci przy galerii handlowej wymusiło ewakuację i dużą akcję służb. Okazało się, że miny mężczyzna wyniósł z niedalekiego placu budowy. Robotnicy nie zauważyli ich w gruzie po rozbiórce dawnego budynku wojskowego.
2: Funkcjonariusze ustali, że sprawcą jest 39-letni mężczyzna bez stałego miejsca zamieszkania, dobrze znany policjantom z wcześniejszych konfliktów z prawem. Przedstawiono mu zarzut prowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa, eksplozji materiałów wybuchowych.
1: Za to grozi do 8 lat więzienia, mówi Edyta Barowska z Komendy w Jeleniej Górze. Potem jeszcze saperzy odkryli ponad 20 min w kilku lokalizacjach w mieście. Zostały wywiezione wraz z gruzem. Prezydent Francji Emmanuel Macron zwołuje na dziś posiedzenie sztabu kryzysowego w związku z pożarami w południowo-zachodniej części kraju. Ogień zmusił tam do ewakuacji ponad 250 tysięcy osób. Zagrożone są m.in. przedmieścia Bordeaux. Strażacy walczą z czasem, by zdążyć przed nadciągającą falą upałów. Cezary Jaszczyk.
3: Według służb w niektórych rejonach po kilkudziesięciu godzinach powoli udaje się opanowywać sytuację, ale wiele będzie zależało od pogody, utrudniającego akcję wiatru i prognozowanych upałów. Od wtorku niestety temperatury znów wzrosną do 38-40 stopni. To coś, co może pogorszyć sytuację. Dlatego nie będzie zgody na powrót ewakuowanych do domów, zastrzegała prefekt departamentu Gironda. Na pierwsze powroty ewakuowanych zgadzają się za to Hiszpanie. Chodzi o okolice Madrytu, choć służby ostrzegają, że walka z ogniem nadal trwa.
1: Aktywiści z Miasto Jest Nasze chcą odwołania wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia w związku z ustawą o najmie krótkoterminowym. To reakcja na publikację Wirtualnej Polski. Portal informuje, że Ireneusz Raś, który był odpowiedzialny za przygotowanie ustawy o wynajmie krótkoterminowym, przed wejściem do rządu sam posiadał 3 mikrokawalerki przeznaczone na wynajem. Aktywiści zorganizowali na warszawskim Placu Pięciu Rogów happening. Przyczepili na słupie znak strefa wolna od mieszkańców, by zwrócić uwagę na rozrastanie się usług najmu krótkoterminowego w śródmieściu Warszawy. Wysyp grzybów na Dolnym Śląsku. Służby przypominają, do wyjścia do lasu na grzyby warto się odpowiednio przygotować, mówi Przemysław Ratajczyk z dolnośląskiej policji.
4: Przed pójściem do lasu poinformujmy swoją rodzinę, bliskich, dokąd się wybieramy, jaką trasą zamierzamy się przemieszczać oraz o której godzinie planujemy powrót. Warto również zadbać o odpowiedni ubiór. Jasne lub jaskrawe elementy odzieży zwiększają widoczność, co może mieć ogromne znaczenie podczas ewentualnych poszukiwań. Warto zabrać ze sobą wodę, niewielki prowiant.
1: Warto też sprawdzić, czy mamy naładowany telefon. Drugi mecz i druga porażka. Robert Lewandowski jak na razie bez gola za oceanem. Najpierw porażka z Interem Miami, a teraz Chicago Fire wraca na tarczy z Nowego Jorku. Drużyna Lewego przegrała z New York City 1-3. Kapitan naszej kadry pojawił się na boisku w drugiej połowie, ale wyniku nie zmienił. Potrzeba czasu, tłumaczy Robert Lewandowski.

0: Reklama.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Salon Firan Kormes przy ulicy Brackiej 18 w Mławie zaprasza na zakupy. U nas znajdziesz wszystko, czego potrzebujesz. Największy na północnym Mazowszu wybór kołder, pościeli, firan oraz tkanin zasłonowych w promocyjnych cenach. Serdecznie zapraszamy. Firma Kormes, ulica Bracka 18 w Mławie.
3: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
6: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
7: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
6: Tak długo rośnie zboże?
7: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
6: To chyba bardzo ciężka praca.
7: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę i żywność dla zwierząt.
8: Kierowco, gdy spotkasz na drodze ciągnik lub maszynę rolniczą, okaż cierpliwość i wyrozumiałość. Kilka minut nie zmieni twojego dnia, a dla rolnika może mieć ogromne znaczenie. Szanujmy tych, którzy każdego dnia pracują, aby na naszych stołach nie zabrakło żywności. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 8,99. Hortex, napój litr, 1 plus 1 gratis. Oferta ważna do 29 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Jest godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Na razie nieoficjalnie jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Niewykluczony powrót limitów cen paliw, mówią politycy koalicji rządowej. Polregio przygotowało 232 dodatkowe wagony na zbliżający się festiwal Poland Rock. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest wniosek o ekstradycję ze Stanów Zjednoczonych byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, podaje polska agencja prasowa. Zbigniew Ziobro ma zarzuty w śledztwie dotyczącym nadużyć w Funduszu Sprawiedliwości. Sąd wystawił za nim list gończy. Według ostatnich informacji Ziobro przebywa w USA. Więcej szczegółów na ten temat ma przedstawić wkrótce prokuratura krajowa. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN, ustalającego limity cen paliw. Zapewnia o tym Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy. Według polityków koalicji rządowej plany obniżenia cen na stacjach benzynowych pokrzyżował prezydent, kierując ustawę o podatku od nadmiernych zysków koncernów paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego. Tomasz Fęskę.
3: Według Moniki Rosy z Koalicji Obywatelskiej ceny paliw można by obniżyć łatwiej, gdyby prezydent podpisał ustawę o podatku od nadmiarowych zysków firm paliwowych.
4: 4 miliardy złotych mogłyby ułatwić życie Polek i Polaków.
3: Rządzący fatalnie rozegrali ten temat, ocenia były rzecznik rządu Zjednoczonej Prawicy Piotr Müller.
5: Ja bym tego typu pakiet, jeżeli nie mają pewności, w jaki sposób postąpi pan prezydent, z prezydentem porozmawiał w tej sprawie, bo pan prezydent jednej rzeczy wymaga, żeby dać gwarancję, że te środki finansowe, które z podatku od nadmiarowych zysków byłyby pobrane, były przeznaczone właśnie na obniżenie cen paliw, a tej gwarancji w tej ustawie nie ma.
3: Według ekspertów cena benzyny w tym tygodniu na niektórych stacjach zbliży się do 8 zł za litr, a w przypadku oleju napędowego przekroczenie tej wartości jest nieuniknione.
2: Schorowany 80-latek z Krakowa od miesięcy bezskutecznie zabiega w spółdzielni mieszkaniowej o zgodę na montaż klimatyzacji. Dostał takie zalecenie od lekarza, bo choruje na zwłóknienie płuc. Wysoka temperatura zagraża jego życiu. Władze spółdzielni w Nowej Hucie zgadzają się na montaż klimatyzacji pod warunkiem dobrowolnego poddania się egzekucji 25 tysięcy złotych na wypadek ewentualnych zniszczeń powstałych przy montażu.
6: To nie idzie tu wytrzymać, takie jest gorąco, ja mnie duszno, jest strasznie.
7: No jak na polu jest tak gorąco. No to i w mieszkaniu do 30 prawie, nie?
6: Ja nie mam czym oddychać.
2: Pan Stanisław z żoną obawiają się podpisać zgodę na egzekucję 25 tysięcy złotych, mówi pani Katarzyna, córka emeryta.
8: Mimo tego, że tato budował hutę, stracił zdrowie w hucie i na stare lata w tej chwili każe mu się jeszcze podpisywać cyrograf na 25 tysięcy.
2: Władze spółdzielni tłumaczą, że muszą dbać o interes wszystkich członków spółdzielni i wszystkich mieszkańców. Czwarty dron w ostatnich dniach naruszył przestrzeń powietrzną Rumunii i kierował się na Ukrainę. Na krótko wleciał w rumuńską strefę powietrzną. Wczoraj informowano też o dronie, którego zestrzelił rumuński samolot F-16. Dodatkowe 232 pociągi uruchomi Polregio w związku z festiwalem Poland Rock. Pierwsze składy wyjadą na tory już jutro. Będą kursować do 2 sierpnia. Jeden z największych w Europie festiwali rockowych potrwa od czwartku do soboty na terenie lotniska Czaplinek-Broczyno w województwie zachodniopomorskim. Sędzia, który prowadził finał piłkarskich mistrzostw świata w Ameryce, niespodziewanie zakończył karierę. Słoweńskie media piszą, że Slavko Vincic chce odejść u szczytu kariery. Eksperci komentują z przekąsem, że jego sędziowanie dalekie było od wysokiego poziomu. Polscy kibice też nie będą za nim tęsknić. Sędziował nasz przegrany baraż o mundial ze Szwecją. Zdaniem wielu jego błędy pomogły wtedy Szwedom.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława. Płocka 91.
3: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Zapraszamy na kiermasz Firan w firmie Kormes. Oferujemy szycie firan na zamówienie, projektowanie oraz sprzedaż gotowych firan. Tylko u nas doradztwo i najniższe ceny. Firany w firmie Kormes. Mława ulica Bracka 18. Zapraszamy. Mława ulica Bracka 18.
2: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.racias.pl lub telefonicznie 518 967 702.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Pułtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
4: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
6: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.
7: Good love is a never-ending story. Can nothing bring

0: Reklama.
1: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września.

0: Jest godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ofiara śmiertelna ataku terrorystycznego w Berlinie to Polka. Premier mówi, że może wprowadzić limity cen paliw na koniec wakacji. Za chwilę też podsumujemy pierwszą kolejkę piłkarskiej ekstraklasy. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ofiara śmiertelna ataku podczas Parady Równości w Berlinie to Polka, poinformował burmistrz Berlina. Informację potwierdził polski MSZ. W sobotę islamski terrorysta wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten. Zginęła Polka, a 29 osób zostało rannych. Policja następnego dnia zastrzeliła zamachowca. To 21-letni sympatyk państwa islamskiego. Rząd rozważa przywrócenie regulacji cen paliw w ostatnich 2 tygodniach wakacji, powiedział dziś premier Donald Tusk. Decyzję o przywróceniu regulacji uzależnia od sytuacji na światowych rynkach paliw.
3: Jeśli się okaże, że ta sytuacja znowu jest niestabilna, że te ceny znowu mogą pójść w górę, to zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić mimo tej blokady znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty, ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów jeszcze dzisiaj.
2: Poprzednie limity cen paliw zakończone na początku wakacji kosztowały budżet państwa blisko 5 miliardów złotych. Wielki dzień dla Gdyni znalazła się na prestiżowej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Decyzja zapadła w Korei Południowej na sesji Komitetu UNESCO. Zabiegaliśmy o to od lat, mówiła zaraz po głosowaniu obecna w Korei wiceprezydent miasta Oktawia Gorzeńska.
4: Gdynio, to twój dzień. Te chwile dedykujemy wszystkim mieszkankom i mieszkańcom naszego miasta, którzy każdego dnia dbają o to wyjątkowe dziedzictwo i będą je chronić dla wszystkich pokoleń. Dziękuję.
2: Polska ma na liście UNESCO 18 obiektów, to m.in. starówki w Warszawie, Krakowie, Zamościu i Toruniu, Zamek Krzyżacki w Malborku, a także Puszcza Białowieska i Hala Stulecia we Wrocławiu, a na całym świecie to ponad 1200 miejsc. Mieszkańcy Głuchołazów w województwie opolskim mogą już korzystać ze stałej przeprawy przez rzekę Białą Głuchołazką. Most zniszczyła 2 lata temu wielka powódź. Potem postawiono most tymczasowy, który teraz zastąpiła nowa konstrukcja. Otwarto przeprawę. 4 liderów, pierwsze wpadki, faworytów i powrót Wisły Kraków po długiej przerwie. Wróciła piłkarska ekstraklasa. Było nawet sporo emocji. Opowie o nich Michał Waszkiewicz.
5: Radomiak, Górnik Zabrze, Wisła Płocki, Wisła Kraków. Te zespoły na otwarcie sezonu wygrały po 2-1 i są na pierwszym miejscu. Najszczęśliwsza w tym gronie jest Biała Gwiazda, bo zespół z Krakowa do ekstraklasy wrócił po 4-letniej przerwie. I przed 30 tysiącami kibiców wygrał na inaugurację z GKS-em Katowice, mówi trener Mariusz Job.
6: Było sporo emocji, były momenty, gdzie to spotkanie było otwarte z obydwu stron. Szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Wyszliśmy wysoko, zamknęliśmy rywala trochę w ich polu karnym, daliśmy sobie i kibicom dużo pozytywnych emocji, więc jeszcze raz gratuluję zespołowi.
5: Skromnie, choć od zwycięstwa sezon zaczęły Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Wygrał także Górnik, ale nie wszyscy faworyci zdobyli komplet punktów. Broniący tytułu Lech Poznań tylko zremisował z Krakowią, a Raków Częstochowa przegrał z ekipą z Płocka.
2: Dziś na zakończenie pierwszej kolejki Zagłębie Lubin zagrał o 19:00 z Piastem Gliwice.

0: Smart Stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 8,99. Hortex, napój litr, 1 plus 1 gratis. Oferta ważna do 29 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Gabinet weterynaryjny Specdrób w Karniszynie koło Bieżunia zatrudni lekarza weterynarii do pracy z drobiem. Doświadczenie będzie dodatkowym atutem. Szczegóły pod numerem 602-432-211.
1: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Festival, czyli Górale na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folkshow. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy. Hej!
1: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
2: Reklama.

0: Zbliża się godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prokuratura wysłała do USA wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry. Wielkie pożary we Francji. Jesteśmy wyczerpani, mówią mieszkańcy. Polacy będą żyć coraz dłużej. Panowie średnio 75 lat i panie 82,5. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry zmierza do polskiej ambasady w Waszyngtonie, mówi rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak.
3: Wniosek jest już w

0: drodze, to jest poczta kurierska, do naszej ambasady w Waszyngtonie. Nasze służby dyplomatyczne przekażą ten wniosek do sekretarza stanu. Następnie wniosek zostanie przekazany do Departamentu Sprawiedliwości i tam właśnie zostanie poddany ocenie w zakresie spełnienia warunków formalnych przewidzianych umową polsko-amerykańską.
1: Sprawa dotyczy przede wszystkim niewłaściwego rozporządzania pieniędzmi z Funduszu Sprawiedliwości w czasach, w których Ziobro łączył funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Obszar Hiszpanii strawiony przez ogień jest ogromny, mówi przewodniczka po Madrycie Agnieszka Sobolewska.
2: W tym momencie już spłonęło 21 950 hektarów właśnie w tym pożarze koło Avila. To jest mniej więcej teren całego miasta, ale miasta, nie tylko Starego Miasta, tylko w ogóle całego miasta Toledo.
1: W walce z pożarami w Hiszpanii pomagają strażacy z Włoch, Portugalii i Grecji. W przyszłym tygodniu trafi tam 100-osobowa grupa strażaków z Polski. Ponad 200 tysięcy osób ewakuowano we Francji z powodu pożarów. To naprawdę pożar stulecia, mówi mieszkająca we Francji Polka Elżbieta Skwara.
3: To jest naprawdę dosyć dużo obszarów zajętych pożarem. Zamknięto lotnisko w Bordeaux, ewakuację właśnie wielu miast, typowo takich też wakacyjnych.
1: Mieszkańcy zagrożonych obszarów są przestraszeni, ale przede wszystkim zmęczeni.
3: Otrzymywali po prostu takie alarmy na telefon i musieli w nocy opuszczać dom, także nawet niektóre osoby kilkakrotnie dostawały takie apele. No są zmęczeni, po prostu są zmęczeni, wycieńczeni, no już nie mówiąc tutaj o strażakach, tak?
1: Strażacy nadal nie opanowali pożarów. Ogień jest teraz 15 kilometrów od przedmieść Bordeaux. Ministerstwo Cyfryzacji informuje o ważnej aktualizacji w aplikacji mObywatel, a to oznacza, że ci, którzy z niej korzystają, muszą się do niej zalogować do 5 sierpnia i muszą zaktualizować certyfikaty swoich dokumentów. Inaczej dokumenty wygasną, a żeby ponownie z nich korzystać, trzeba będzie przywrócić ich ważność. Wyhamowała produkcja papryki w Polsce nawet o 20%. Rolnicy mówią, że dostają tak mało pieniędzy w skupie, że nie opłaca się jej produkować. Supermarkety wolą sprowadzać tańsze warzywa z Holandii i Hiszpanii. Przegrywamy ilością, mówi Marcin Bednarek, jeden z największych w kraju producentów papryki.
4: My, co najlepsze, umiemy zrobić, wyprodukować towar najwyższej klasy premium bez pozostałości, tylko nie możemy go godnie sprzedać, bo nie mamy siły przebicia z sieciami. Sieci dyktują warunki, przejęły handel.
1: Rolnicy sprzedają plony poniżej kosztów produkcji. Wydłuża się średnia oczekiwana długość życia Polaków. Mężczyźni będą żyć trochę ponad 75 lat, a kobiety 82,5 roku. Chodzi o dzieci urodzone w ubiegłym roku. Takie wyliczenie sporządził Główny Urząd Statystyczny, ma do tego narzędzia. GUS wyciąga też wniosek, tempo wzrostu długości życia przyspieszyło i wróciło dzięki temu do takiego, jakie było jeszcze przed pandemią.

0: Tego się teraz. Tego się teraz.
1: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Publiczna Szkoła Policjalna STO w Raciążu zaprasza na bezpłatne kierunki kształcenia. Opiekun medyczny, technik sterylizacji medycznej, opiekun w DPS, technik administracji, technik BHP, technik ochrony fizycznej osób i mienia, technik rachunkowości i inne. Zajęcia w systemie zaocznym w weekendy. Więcej informacji na stronie publiczna.sto.raciaz.pl lub telefonicznie 518 967 702.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.

0: Reklama.
1: Sejm przyjął ustawę żłobkową, która nowelizuje zasady opieki nad dziećmi do lat 3. Poseł Maria Koźlakiewicz.
2: Zdrowe jedzenie, zabawy na świeżym powietrzu, ochrona wizerunku dzieci to ważne dla najmłodszych i rodziców. To także docenienie pracy opiekunów, którzy zyskują nowe uprawnienia.
1: W ostatnich 2 latach powstało prawie 50 tysięcy nowych miejsc opieki nad najmłodszymi. Teraz czas zadbać o jednakowe standardy. Poseł Maria Koźlakiewicz.
2: Każde dziecko zasługuje na dobry start, a dobra opieka nad najmłodszymi to najlepsza inwestycja w przyszłość.
3: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
4: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
7: Mamo, dlaczego tak wolno jedziemy?
8: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
7: A po co mu to zboże?
8: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
7: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
9: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 8,99. Hortex, napój litr, 1 plus 1 gratis. Oferta ważna do 29 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka, 44.
0: Reklama.
5: Zbliża się godzina 16.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Burzowo dziś na wschodzie Polski, alerty jeszcze do wieczora. Umowa z Mercosurem na razie jest dla nas korzystna, mówi minister spraw zagranicznych. Maria Skłodowska-Curie może się znaleźć na banknocie 20 euro. Liczy się głosowanie w internecie. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Burze przechodzą dziś przez 10 województw wschodniej części Polski. Do tego opady deszczu, porywy wiatru do 80 km na godzinę. Najsilniejsze burze spodziewane są na Podkarpaciu. Lokalnie możliwy jest też grad. Umowa z Mercosurem jest dla Polski korzystna, tak mówią wstępne dane, ocenia minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Tak komentuje pierwszy miesiąc umowy o ułatwieniach handlu między Unią Europejską a krajami Ameryki Południowej.
8: Okazuje się, że polski eksport towarów rolno-spożywczych do Mercosur wzrósł o prawie 30%. Generalnie spodziewaliśmy się, że będzie duży wzrost w eksporcie towarów przemysłowych, a w niektórych sekcjach rolniczych może być różnie. Okazuje się, że nawet w handlu rolno-spożywczym jest póki co wzrost.
7: Umowa z państwami Mercosuru weszła w życie mimo sprzeciwu niektórych państw, w tym Polski. Po dwóch tygodniach bombardowań teraz odprężenie. Amerykańska armia wstrzymała operację w Iranie. W odpowiedzi Teheran zaprzestał

0: dostał ataków odwetowych na państwa Zatoki Perskiej. Czy to szansa na powrót do stołu negocjacyjnego? O tym Cezary Jaszczyk.
1: Jak wynika z nieoficjalnych ustaleń zachodnich agencji, pierwsze zakulisowe rozmowy już trwają. Donald Trump publicznie odgraża się, że może wrócić do bombardowań w każdej chwili, ale jak wynika z innych nieoficjalnych ustaleń CNN-u, prezydent po naradzie ze współpracownikami wolał zrobić krok w tył, by uniknąć konsekwencji jeszcze większej eskalacji wojny. Pytanie, jak na jego stanowisko wpłynie zaplanowana na jutro rozmowa z premierem Izraela, który optuje za nasileniem presji na Teheran. Jutro minie 5 miesięcy od rozpoczęcia amerykańsko-izraelskiej operacji. W tym czasie doszło do paraliżu cieśniny Ormus, co wpływa na światowy handel i skokowy wzrost cen paliw. W zamian nadal nie mamy pewności, czy uda się powstrzymać pracę nad irańskim programem jądrowym.
0: Aktywiści z Miasto Jest Nasze domagają się dymisji wiceministra sportu i turystyki Ireneusza Rasia. Chodzi o to, że pracował on nad ustawą o najmie krótkoterminowym, a niedługo przed wejściem do rządu sam miał posiadać 3 mikrokawalerki na krótki wynajem. O sprawie poinformowała dziś Wirtualna Polska. Doszło do ewidentnego konfliktu interesów, mówi przewodnicząca Miasto Jest Nasze Aleksandra Lelito.
2: Jeśli te doniesienia się potwierdzą, będziemy oczekiwać, że minister Raś zostanie zdymisjonowany. Dowiadujemy się, że minister Raś po prostu sam prowadzi taki biznes. Tworzy ustawę, która mu służy.
0: Pierwotny projekt ustawy został znacznie ograniczony właśnie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Maria Skłodowska-Curie może się znaleźć na banknocie euro. Zdecydują o tym obywatele Unii Europejskiej biorący udział w głosowaniu. Do 21 września można wziąć udział w internetowej ankiecie Europejskiego Banku Centralnego. Dodajmy, że w pierwszej wersji na banknocie 20 euro planowano umieścić tylko nazwisko Curie. Skutecznie interweniował minister nauki Marcin Kulasek i w obecnej wersji jest już prawie idealnie. Ma być Curie Skłodowska. W Polsce, podkreślamy, obowiązuje kolejność Skłodowska-Curie. Czy noblistka znajdzie się na banknocie 20 euro, okaże się pod koniec roku.

0: Jest godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 27 dzień lipca. W 2004 roku Sąd Najwyższy uchylił wyroki w aferze mięsnej, uzasadniając, że zapadły one z rażącym naruszeniem prawa. Na karę śmierci został skazany urodzony w Mławie były dyrektor miejskiego handlu mięsem Warszawa-Praga Stanisław Wawrzecki.
3: W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej skazuję Stanisława Wawrzeckiego na karę śmierci.
2: W 2019 roku urodzony w Ciechanowie Leszek Ojrzyński przestał pełnić funkcję trenera klubu piłkarskiego Wisła Płock.
4: Wisła Płock, która po tej ostatniej kolejce wskoczyła do tej grupy spadkowej. Tu jest w najgorszej sytuacji, bo została jedna kolejka.
2: W 2020 roku urodzony w Raciążu w powiecie płońskim Bogdan Jóźwiak przestał być trenerem drugoligowej Legionowi Legionowo.
5: Niestety nie udało się utrzymać, chociaż myślę, że parę niespodzianek zrobiliśmy.
2: Urodzili się w 1894 roku w Szerominie, w gminie Płońsk, Sebastian Chorzewski, pseudonim Jastrząb, sekret Jastrzębiec. Lekarz, działacz niepodległościowy, rozstrzelany podczas zbiorowej egzekucji w Palmirach, w gminie Czosnów, w powiecie nowodworskim. W 1897 roku Antoni Śliwiński, major Wojska Polskiego i dowódca 91. Dywizjonu Pancernego, który w marcu 1939 roku został przetransportowany koleją do rejonu Sierpca, gdzie został podporządkowany dowódcy Nowogródzkiej Brygady Kawalerii. W czasie wojny obronnej z Niemcami dywizjon zajmował pozycję na lewym skrzydle obrony linii Lidzbark-Działdowo w lesie niedaleko Zielunia, zamordowany przez Rosjan w Charkowie. W 1906 roku Stefan Długołęcki, podpułkownik Wojska Polskiego, mieszkał w Milewie w gminie Sochocin w powiecie płońskim, urzędnik skarbowy w Działdowie, w kampanii wrześniowej walczył w szeregach 32. Pułku Piechoty, m.in. w obronie Modlina. W 1918 roku w Chotumiu w gminie Ciechanów Jerzy Wasilewski, porucznik pilot 301. Dywizjonu Bombowego Ziemi Pomorskiej imienia Obrońców Warszawy. W 1980 roku w Mławie Miro Kępiński, kompozytor muzyki filmowej i elektronicznej mieszkający w Los Angeles.
6: Usłyszymy troszeczkę dźwięków elektronicznych, usłyszymy muzykę z filmów, do których ją komponuje.
2: W 1981 roku w Przesnyszu Robert Witka, koszykarz występujący na pozycji silnego skrzydłowego, reprezentant Polski, uczestnik Mistrzostw Europy w 2007 i 2009 roku.
7: Pomyślałem sobie, że być może takiej szansy już nigdy się nie będę miał i skorzystałem z niej.
2: W 1991 roku w Mławie Natalia Sadowska, zawodniczka grająca w Warcaby Stupolowe, dwukrotna mistrzyni świata.
8: Byłam w formie tego dnia. No na pewno zasłużony tytuł, mogę to powiedzieć nieskromnie.
2: Zmarli w 1597 roku Jakub Wujek, jezuita, doktor teologii, wicerektor Kolegium Jezuickiego w Pułtusku, autor przekładu Biblii na język polski. W 1982 roku Edward Martuszewski, publicysta, krytyk literacki, historyk, wydał m.in. antologię Warmia i Mazury w oczach poetów. Jest także autorem książki Nawet kamień, poświęconej temu regionowi. Przed II wojną światową mieszkał w Działdowie, podczas okupacji był stróżem nocnym na stacji benzynowej. W 2000 roku Zbigniew Stawecki, urodzony w Pułtusku, poeta, autor tekstów kabaretowych i piosenek, m.in. Ja się w tobie nie zakocham, śpiewa Maja Kleszcz.
9: Ja się w tobie nie zakocham, nie namawiaj, szkoda słów.
1: Tego się teraz słucham.
10: W regionie numer 1, Radio 7.

0: Summertime.
1: Reklama.
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 8,99. Hortex, napój litr, 1 plus 1 gratis. Oferta ważna do 29 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Wszystko do budowy i wykończenia domu w jednym miejscu? Tylko w hurtowni Fachowiec. Szeroki wybór podłóg, drzwi, kostki brukowej, chemii budowlanej, a do tego usługi koparkami. Fachowiec. Borkowo-Kościelne koło Sierpca, ulica Warszawska 6. Zapraszamy!
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama.
1: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
2: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509-440-499.
3: Tynki i posadzki Fremming. 20 lat doświadczenia. Tynki gipsowe, tynki cementowo-wapienne, posadzki betonowe. Solidnie, szybko, profesjonalnie. Zadzwoń 508-139-247. 508-139-247.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: 70 interwencji straży na Podkarpaciu po burzach i ulewach. Nie wszędzie ogólnopolski test alarmów wypadł dobrze. Służby chcą to poprawić. Naukowcy z Australii opracowali wynalazek, który oczyszcza wodę z mikroplastiku. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Podkarpaccy strażacy interweniowali ponad 70 razy w związku ze skutkami burz, które przeszły nad częścią regionu. Nikt nie ucierpiał, ale było niebezpiecznie. Strażacy udrażniali drogi i chodniki, zabezpieczali mienie. Najwięcej zdarzeń odnotowano w powiatach niżańskim i mieleckim. Na Podkarpaciu obowiązuje ostrzeżenie drugiego stopnia w trzystopniowej skali. Samorządy analizują efekty próbnych alarmów. W ubiegłym tygodniu odbyły się takie w całej Polsce. Sprawdzane jest m.in. to, czy wszędzie było słychać sygnał i czy służby zareagowały tak, jak trzeba. I jakie są z tego wnioski? Anna Gmiterek-Zabłocka.
3: 21 lipca to był dzień, w którym alarmy włączono ogólnopolsko o różnych godzinach, tak by sprawdzić, czy system działa. Mieszkańcy mniejszych gmin piszą w mediach społecznościowych, że było różnie. Jedni, że nic nie słyszeli, inni słyszeli bardzo cicho, ale dopiero wtedy, gdy wyszli z domów na podwórko. Są też informacje od ludzi, którzy byli w tym czasie w galeriach handlowych i twierdzą, że alarmów nie było słychać. Jak mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, próba była właśnie po to, by wyciągnąć wnioski.
4: Zbieramy informacje, będziemy się konsultować z Państwową Strażą Pożarną.
3: Czyli będzie taka analiza z samorządów, gdzie coś nie zadziałało na przykład?
4: Te ewentualne błędy interesują nas najbardziej.
3: Wojewoda zbiera aktualnie informacje z poszczególnych powiatów i gmin.
2: Dożywocie grozi kierowcy z Łodzi, który dwukrotnie umyślnie potrącił rowerzystę. Chciał go przejechać za to, że ten podjechał do auta, by zwrócić mu uwagę. Zdarzenie nagrały kamery monitoringu. Na nagraniu widać moment, gdy rowerzysta zbliża się do auta na wysokość drzwi kierowcy. Wtedy kierowca najpierw cofa, potrącając rowerzystę, później rusza do przodu i znowu cofa, potrącając rowerzystę drugi raz. Mówi prokurator Paweł Jasiak z łódzkiej prokuratury okręgowej.
5: W wyniku najechania kołem samochodu na lewą stopę i zgniecenia jej u 48-letniego rowerzysty doszło do poważnych obrażeń, w tym złamań otwartych kości lewej nogi.
2: 34-letni kierowca prowadził pod wpływem narkotyków i miał przy sobie narkotyki. Nie przyznał się do winy, został aresztowany na 3 miesiące. 3 wozy strażackie z Polski zostaną przekazane palestyńskiej obronie cywilnej. Będą pełnić służbę w palestyńskich obozach dla uchodźców w Libanie. Dziś ambasadorowie obu tych państw dostali kluczyki. Mówi Tymoteusz Musiołek, były strażak, a dziś szef fundacji Firefighters for Gaza.
6: Te samochody mają po 20-30, jeden ma 70 tysięcy przebiegu, więc jak na Mercedesa, no to te samochody są tak naprawdę nowe.
2: Z daru cieszy się ambasador Palestyny w Polsce Mahmud Khalifa.
7: Nie tylko wozy. Przyda się, bo po prostu gest ludzkiej solidarności z ludźmi tam.
2: Na Bliski Wschód ma dotrzeć w sumie 7 wozów strażackich. Australijski zespół opracował wynalazek, który oczyszcza wodę z mikroplastiku. Wychwytuje różne tworzywa, a dodatkowo niektóre szkodliwe chemikalia. Opiera się na chwytających mikroplastik cząstkach, które dodatkowo mają właściwości magnetyczne. Obecnie nie ma skutecznego rozwiązania pozwalającego usuwać nanoplastiki na dużą skalę. Być może to się zmieni. Australijczycy chcą wprowadzić na rynek swój wynalazek.

0: Układ stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Szukasz bezpiecznego miejsca dla bliskiej osoby? Dom seniora Dworskie Ogrody w Bogurzynie koło Mławy oferuje całodobową opiekę i rehabilitację w komfortowych warunkach. Zapraszamy na pobyty stałe i czasowe. Telefon 538 613 639.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
0: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Reklama. Tu Radio 7. Radio 7.

0: Reklama.
1: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
3: Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyt. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies.

0: Dlaczego tak wolno jedziemy?
1: Bo przed nami jedzie rolnik. Wiezie zboże, które zebrał ze swojego pola.
0: A po co mu to zboże?
1: Z niego powstanie mąka, z której piekarz upiecze chleb, a babcia Tereska przygotuje pyszne ciasto. Część zboża będzie też paszą dla zwierząt. Kochanie, pamiętaj, rolnicy ciężko pracują, żeby na naszych stołach nie zabrakło jedzenia.
0: Już rozumiem. Rolnicy wykonują bardzo ważną pracę. Trzeba ich szanować.
2: Kierowco, gdy na drodze spotkasz maszynę rolniczą lub ciągnik, nie trać czasu na złość. Zwolnij, zachowaj cierpliwość i pomyśl, że dzięki pracy rolników każdego dnia mamy żywność na naszych stołach. Szanujmy rolników i ich pracę. Kampania społeczna przygotowana i sfinansowana przez Radio 7.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Możliwe, że pod koniec wakacji rząd znów obniży ceny paliw. Śródmieście Gdyni na prestiżowej liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.

0: Oliwa z oliwek, teraz także z Wielkiej Brytanii. Po raz pierwszy w historii wyprodukowano oliwę z rosnących tam drzewek. Michał Pierzchoła. Na giełdach paliw ropa rozpoczyna ostatni tydzień lipca od mocnych spadków cen, bo USA i Iran zrobiły sobie przerwę od wzajemnych ataków, informują maklerzy. To jednak wcale nie oznacza, że ceny paliw na stacjach w Polsce automatycznie będą niższe, a także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa wtedy zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk nie wyklucza, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw.
1: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów jeszcze dzisiaj.
0: Czekamy więc na ustalenia i będziemy o nich mówić, jak tylko będą ogłoszone. Szczęśliwie kończą się ostrzeżenia przed gwałtownymi burzami i ulewami. Jeszcze przez godzinę wschodnia Polska z alertami pierwszego i drugiego stopnia. Są silne porywy wiatru i lokalne opady gradu. Modernistyczne Śródmieście Gdyni zostało wpisane na prestiżową listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Władze miasta świętują, a branża turystyczna liczy na wzrost zainteresowania. Do Gdyni mogą trafić goście poszukujący na całym świecie wyjątkowych atrakcji. Paweł Radzewicz.
2: Kurs na Gdynię wezmą teraz ludzie z całego świata, cieszy się prezydent Aleksandra Kosiorek.
3: Liczymy na tego turystę szczególnego, który przyjeżdża i odwiedza miejsca wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. To turysta, który jest zainteresowany architekturą, zainteresowany sztuką.
2: Ręce już zacierają przedsiębiorcy, którzy z turystyki żyją.
4: Podejrzewam, że więcej wycieczek będzie, jeśli Gdynia została wpisana na tą listę. Będzie więcej turystów z zagranicy.
5: Wydaje mi się, że na pewno będzie miało wpływ. Wiele osób przyjeżdża też do Gdyni docenić ją z takich nietypowych powodów.
2: Wpis nie oznacza rewolucji dla mieszkańców Śródmieścia. Ochrona zabytkowych budynków pozostanie na obecnym poziomie.
0: Z północy przenosimy się na południe, gdzie zdziwieni mogą być zapewne mniej turyści, a bardziej sami mieszkańcy, dlatego zawczasu uprzedzamy, że to planowana zmiana. Tramwaje w Górnośląsko-Zagłębiowskiej metropolii zmienią kolor z czerwonego na żółty. Żółte mają być nowe pojazdy dostarczane tramwajom śląskim. Dotychczasowy tabor ma zmienić kolor podczas planowanych napraw i przeglądów. Pierwszy żółty tramwaj powinien pojawić się na torach w listopadzie. Jak oliwa z oliwek, to od teraz również z Wielkiej Brytanii. Na Wyspach po raz pierwszy w historii wyprodukowano oliwę z rosnących tam drzewek. Gaj należy do najdalej wysuniętych na północ komercyjnych upraw oliwek. Wcześniej zastanawialiśmy się nad winogronami, ale nie są odpowiednią uprawą dla naszej gleby. Oliwki to dość ekstremalny wybór, ale ostatecznie się na nie zdecydowaliśmy, powiedział właściciel plantacji. Drzewa oliwne kiedyś uważano za niemożliwe do uprawy w chłodniejszym klimacie Anglii. Klimat się jednak ociepla i oliwki tutaj także mogą z powodzeniem rosnąć.
6: To są wiadomości Radia 7.
7: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Dziś zakończenie pierwszej kolejki naszej piłkarskiej ekstraklasy. Zagłębie Lubin zagra o godzinie 19 z Piastem Gliwice. Na razie na czele tabeli w ekstraklasie są aż 4 drużyny, a pierwszy weekend dostarczył kibicom sporo emocji. To, co działo się na polskich boiskach, śledził Michał Waszkiewicz.
8: Radomiak, Górnik Zabrze, Wisła Płocki, Wisła Kraków. Te zespoły na otwarcie sezonu wygrały po 2-1 i są na pierwszym miejscu. Najszczęśliwsza w tym gronie jest Biała Gwiazda, bo zespół z Krakowa do ekstraklasy wrócił po 4-letniej przerwie i przed 30 tysiącami kibiców wygrał na inaugurację z GKS-em Katowice, mówi trener Mariusz Job.
9: Było sporo emocji, były momenty, gdzie to spotkanie było otwarte z obydwu stron. Szczególnie druga połowa była bardzo dobra w naszym wykonaniu. Wyszliśmy wysoko, zamknęliśmy rywala trochę w ich polu karnym. Daliśmy sobie i kibicom dużo pozytywnych emocji, więc jeszcze raz gratuluję zespołowi.
8: Skromnie, choć od zwycięstwa sezon zaczęły Legia Warszawa i Jagiellonia Białystok. Wygrał także Górnik, ale nie wszyscy faworyci zdobyli komplet punktów. Broniący tytułu Lech Poznań tylko zremisował z Krakowią, a Raków Częstochowa przegrał z ekipą z Płocka.
7: O czym mówił Michał Waszkiewicz. Sędzia Slavko Vincic w wieku 46 lat zakończył karierę. Słoweński arbiter zaledwie tydzień temu poprowadził finał Mistrzostw Świata, czyli mecz Hiszpanii z Argentyną. Wcześniej polscy kibice zapamiętali go z finału baraży o awans na mundial, w którym Szwecja pokonała Polskę 3-2, a Vincic podjął w Sztokholmie kilka kontrowersyjnych decyzji. W dorobku arbitra z Mariboru jest też jednak m.in. finał Ligi Mistrzów sprzed 2 lat. Małgorzata Karbownik zdobyła złoty medal Mistrzostw Świata Junior do lat 22 w pięcioboju nowoczesnym, które odbywają się w Kownie na Litwie. Polka uzyskała w finale 1473 punkty. Druga była Szwajcarka Katarina Jurt, a trzecia Egipcjanka Gana Heldjindi.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Amfiteatr Płock prezentuje Płock Folk Festival, czyli Góralne na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września, wystąpią Baciary, Kurbian, Kapela Ciupaga oraz Justyna Lubez Folk Show. Otwarcie bram już o 14.30. Bilety dostępne na kupbilecik.pl oraz stacjonarnie w kasie amfiteatru w dniu wydarzenia. Płock Folk Festival, czyli wielkie góralskie święto na Mazowszu. Już w sobotę, 5 września. Zapraszamy! Hej!
2: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
3: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Reklama.
1: Jesteś animatorką lub animatorem kultury? Realizujesz w województwie mazowieckim oryginalne, inspirujące projekty włączające różne środowiska i integrujące społeczność lokalną? Do 14 sierpnia przyjmujemy zgłoszenia do udziału w 7. edycji konkursu Impuls Kultury. Na zwycięzców i zwyciężczynie czekają atrakcyjne nagrody pieniężne. Zapraszają Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowiecki Instytut Kultury. Szczegóły i zapisy na stronie mazowieckieobserwatorium.pl/impuls.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Skrzydełka z kurczaka, kilogram 5,99. Cena przed promocją 8,99. Hortex, napój litr, 1 plus 1 gratis. Oferta ważna do 29 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas!
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Agrifirm w Płośnicy. Lider w skupie zbóż paszowych. Oferujemy konkurencyjne ceny i profesjonalną obsługę. Skupujemy pszenicę, kukurydzę suchą, jęczmień, pszenżyto i owies. Agrifirm. Płośnica, ulica Dworcowa 4. Telefon 509 440 499.
1: Fachowiec, podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 530.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Tato, dlaczego ten ciągnik jedzie tak wolno?
5: Bo wraca z pola. Rolnik nie ściga się z nikim. Wiezie zboże, efekt wielu miesięcy swojej pracy.
4: Tak długo rośnie zboże?
5: Najpierw trzeba je zasiać, później pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
4: To chyba bardzo ciężka praca.
5: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole pielęgnować, czekać na deszcz i słońce. A kiedy przychodzą żniwa, liczy się każda godzina.
4: To chyba bardzo ciężka praca.
5: I bardzo ważna. Dzięki niej codziennie mamy na stole chleb, mąkę, kaszę.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Przybywa czarnych punktów na drogach. Apele policji do kierowców o ostrożność. Grupa polskich strażaków jedzie do Madrytu walczyć z pożarami. Pływanie pomaga przy przewlekłym bólu pleców. No, wszyscy w zasadzie o tym wiemy, ale teraz jest to dowiedzione naukowo. Michał Pierzchoła. Już 136 tak zwanych czarnych punktów znalazło się na tegorocznej mapie wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym. Nie ma województwa wolnego od takiego punktu, a mamy dopiero półmetek wakacji. Niestety to właśnie okres urlopowy jest najbardziej niebezpieczny na polskich drogach. Jak mówi młodsza aspirant Izabela Wypychowska, to, że mapa jest już dosłownie usiana czarnymi punktami, powinno przemówić kierowcom do wyobraźni. I dodaje, że pokora na drodze jest bardzo ważna.
3: Za każdym punktem zaznaczonym na tej mapie kryje się ludzka tragedia. Każde, nawet z pozoru, błahe zignorowanie przepisów, brawura, lekceważenie senności czy zmęczenie mogą być przyczyną tragedii na drodze.
2: Nadal jedną z głównych przyczyn wypadków najtragiczniejszych w skutkach jest zbyt szybka jazda i niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Policja poszukuje sprawców pobicia obywateli Ukrainy, kobiety i mężczyzny na wrocławskim Zakrzowie. Prezydent Wrocławia w apelu do mieszkańców podkreślił, że nie ma i nie będzie przyzwolenia na przemoc motywowaną nienawiścią czy uprzedzeniami narodowymi. Początkiem agresji była sprzeczka w kolejce w sklepie. Na filmie opublikowanym

0: W internecie widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go bronić. Specjalna grupa polskich strażaków pakuje się do wyjazdu do Hiszpanii, gdzie będą walczyli z pożarami lasów niedaleko Madrytu. Adam Kaśmierczak.
1: Strażacy zabierają tylko to, co najpotrzebniejsze i co są w stanie przenieść siłą własnych rąk. Do ciężarówki pakowane są więc namioty i śpiwory oraz oczywiście sprzęt gaśniczy, czyli przenośne pompy wody, węże i pilarki. Każdy ma także swój firepack, mówi Adrian Nasiennik z wrocławskiego modułu GFFF.
2: U mnie przykładowo jest latarka czołowa, rękawice, okulary ochronne, pilnik, bidony na wodę oraz apteczka. Plecak mamy cały czas na plecach podczas działań.
1: Strażacy z GFFF mogą gasić ogień w miejscach trudno dostępnych, na przykład dla wozów strażackich, dodaje dowódca wrocławskiego modułu Przemysław Rogalewicz.
3: Moduły piesze na lądzie pozwalają czy dogasić, czy zawęzić ten pożar, po to, żeby jak najbardziej skuteczne były działania z powietrza.
1: Jutro z Polski wyjadą 4 pojazdy ze sprzętem, natomiast pierwsi strażacy wylecą do Hiszpanii w sobotę.
0: Pływanie pomaga przy przewlekłym bólu pleców. Wynika z badania klinicznego przeprowadzonego przez naukowców z Australii. I być może nie jesteście tym zaskoczeni, bo nie od dziś wiadomo, że właśnie pływanie może poprawić sprawność i zmniejszyć ból, ale nie było dotąd badań w tym zakresie. Badacze do eksperymentu zaprosili kilkadziesiąt osób między 26 a 74 rokiem życia, które od co najmniej 3 miesięcy zmagały się z bólem dolnego odcinka pleców, utrudniającym codzienne funkcjonowanie. Średnia wieku uczestników wyniosła 41 lat. Uczestnicy nie uprawiali wcześniej regularnie pływania, ale potrafili samodzielnie przepłynąć 25 metrów i czuli się w wodzie pewnie. Po kilkudziesięciu tygodniach okazało się, że pływanie zwiększa zakres ruchu, siłę mięśni i wydolność organizmu. Jednocześnie wyporność wody odciąża ciało, dzięki czemu łatwiej wykonywać ruchy, które na lądzie powodują ból albo są trudne.
4: To są wiadomości Radia 7.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Andrea Pirlo nie zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch. Faworyt dyrektora sportowego federacji Paolo Maldiniego ostatecznie nie obejmie tej funkcji, bo wzbudziła ona sprzeciw i kontrowersje wśród Włochów. Pirlo współpracuje bowiem i jest twarzą rosyjskiej firmy bukmacherskiej. Włosi poszukują następcy Gennaro Gattuso, którego drużyna przegrała w barażach walkę o awans na mundial. Iga Świątek zajmuje 8 miejsce w najnowszym notowaniu światowego rankingu tenisistek. Na czele już blisko 2 lata pozostaje Białorusinka Aryna Sabalenka. Z kolei wśród mężczyzn Hubert Hurkacz w najnowszym notowaniu rankingu ATP spadł z 70 na 71 miejsce, a Kamil Majchrzak przesunął się z 71 na 72 pozycję. Prowadzi niezmiennie Włoch Jannik Sinner przed Niemcem Aleksandrem Zwieriewem i Hiszpanem Carlosem Alcarazem. Ma zaledwie 19 lat, ale pewnie zmierza po swój pierwszy w karierze tytuł mistrza świata Formuły 1. Włoch Kimi Antonelli był zdecydowanie najlepszym kierowcą pierwszej połowy tego sezonu, a jego zespół zdominował rywalizację. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
6: Z 11 wyścigów aż 8 wygrali kierowcy Mercedesa, z czego 6 padło łupem włoskiego nastolatka. Kimi Antonelli już dziś nazywany jest złotym dzieckiem Formuły 1, mówi komentator Eleven Sports Mikołaj Soku.
7: Kimi jest niesamowicie szybkim kierowcą, bardzo utalentowanym, no i na pewno należy do najjaśniejszych gwiazd obecnie na firmamencie Formuły 1. W połączeniu z wiekiem oczywiście to już daje mu taką łatkę przyszłego mistrza, czempiona całej generacji.
6: Pierwsza połowa sezonu należała do Mercedesa, ale warto zauważyć, że z tych 8 zwycięstw 6 zostało odniesionych w pierwszych 6 wyścigach. A to oznacza, że poprawki w Ferrari, McLarenie czy Red Bullu zmniejszyły różnicę między bolidami, więc druga połowa sezonu może być dużo bardziej zacięta. Na dziś Antonelli, drugiego w klasyfikacji Lewisa Hamiltona, wyprzedza aż o 50 punktów.
5: A po miesięcznej przerwie kierowcy wrócą do ścigania podczas Grand Prix Holandii.
0: Jutro powinno być w wielu miejscach słonecznie, miejscami na północy i północnym wschodzie przelotnie może padać deszcz. Na termometrach na ogół od 18 do 23 stopni, cieplej miejscami na południowym zachodzie do 25 stopni.
8: Radio 7. Zawsze po 19:00. Wieczorynka.

zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. 100% imprezowych hitów bez gadania. Right now.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz. Hi! This is Captain.

0: Minęła godzina 22:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wniosek prokuratury o ekstradycję Ziobry już w drodze do USA. Możliwe, że wrócą niższe, bo regulowane ceny paliw. Andrea Pirlo nie zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch, bo prowadzi interesy z Rosją. Michał Pierzchała, dobry wieczór. Jest wniosek do Amerykanów o ekstradycję byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Polityk podejrzany w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości przebywa od maja w USA. Wcześniej ukrywał się na Węgrzech.
3: Wniosek jest już w drodze, to jest poczta kurierska, do naszej ambasady w Waszyngtonie. Nasze służby dyplomatyczne przekażą ten wniosek do sekretarza stanu. Następnie wniosek zostanie przekazany do Departamentu Sprawiedliwości i tam właśnie zostanie poddany ocenie w zakresie spełnienia warunków formalnych przewidzianych umową polsko-amerykańską.
2: Mówiła rzeczniczka prokuratury krajowej Anna Adamiak. Na giełdach paliw ropa rozpoczyna ostatni tydzień lipca od spadków cen, bo USA i Iran zrobiły sobie przerwę od wzajemnych ataków, informują maklerzy. To jednak wcale nie oznacza, że ceny paliw na stacjach automatycznie będą niższe, a także nie ma pewności, że ataki nie wrócą i ropa znów zacznie drożeć. Dlatego premier Donald Tusk nie wyklucza, że będzie kolejna rządowa regulacja cen paliw.
4: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty. Ale o tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów.
2: Czekamy więc na ustalenia. Za nocną prohibicją w całym mieście opowiedzieli się mieszkańcy Poznania. Poparcie dla wprowadzenia takiego zakazu deklaruje 82% poznaniaków, którzy wzięli udział w konsultacjach społecznych. Obecnie prohibicja obowiązuje w kilku dzielnicach. Poznań byłby kolejnym miastem z pełnym zakazem sprzedaży alkoholu nocą. Tak jest teraz między innymi w Warszawie czy Krakowie. Andrea Pirlo nie zostanie selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Włoch. Faworyt dyrektora sportowego Federacji Paolo Maldiniego ostatecznie nie obejmie tej funkcji, bo jest twarzą rosyjskiej firmy bukmacherskiej. O czym więcej teraz Przemysław Pozowski.
5: Najpierw było spotkanie w Barcelonie z Pepem Guardiolą, ale gdy były już trener Manchesteru City oraz oczywiście FC Barcelony powiedział nie, to dyrektor sportowy włoskiej federacji Paolo Maldini postanowił postawić na Andrea Pirlo, świetnego byłego piłkarza reprezentacji, ale trenera na razie na dorobku, bo tytuł z Juventusem w Pucharze Włoch oraz Superpucharze to jednak dość nikła karta przetargowa. Tyle, że kandydatura Pirlo nie wywróciła się ze względu na jego umiejętności trenerskie, a kontrakt z rosyjskim bukmacherem, który był reprezentacyjny pomocnik i mistrz świata z 2006 roku miał podpisany. Nie powiedział prezes włoskiej federacji Giovanni Malago, no a Włosi wciąż będą poszukiwać następcy Gennaro Gattuso.
2: Na jutro o 11:00 swojego nowego selekcjonera przedstawią oficjalnie Francuzi. Trójkolorowych ma objąć legenda reprezentacji i były trener Realu Zinedine Zidane. Przelotnie może jutro opadać deszcz na północy i północnym wschodzie, gdzie indziej mniej chmur, a to oznacza no po prostu więcej słońca. Na termometrach we wtorek na ogół od 18 do 23 stopni, cieplej na południowym zachodzie, tutaj 25 stopni.

nie będę wygłaszał. Po prostu jest mi wstyd.